0: Radio Alex. W kalendarzach wtorek, 9 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
1: Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa order Orła Białego. Po posiedzeniu kapituły orderu prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec pogłębianiu napięć. Do słów szefa rządu odniósł się prezydencki minister Marcin Przydacz, nazywając apel premiera dowodem bezradności rządu. Kontrowersję, przypomnijmy, wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
1: A według ukraińskich mediów w czasie wizyty w Warszawie Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, udało się uniknąć, tu cytat, najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestie orderów. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie, bo o prawie 16 tysięcy spadła liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku padło prawie 500 polskich firm transportowych. Co planuje resort infrastruktury? O tym Michał Dobrowicz.
3: Wiceminister Stanisław Bukowiec zapewnia, że

0: Resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
1: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
0: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
2: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal półtora roku.
0: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Poranek dość rześki, ale w wielu miejscach wynik dwucyfrowy utrzymuje się. Najcieplej w tej chwili, uwaga, na zachodzie naszego kraju, w Słubicach ponad 19 stopni, w Kielcach najzimniej 8,2. No proszę, aż się chciałoby powiedzieć, że trochę rześko, jak w Kieleckim. W ciągu dnia jednak temperatura zacznie rosnąć jak szalona, w wielu miejscach zrobi się naprawdę gorąco, na Lubelszczyźnie nawet 29 stopni. No i tam już synoptycy ostrzegają przed upałami. Ale to skończy się może dzisiaj bardzo niebezpiecznie. W wielu miejscach na południu naszego kraju zapowiadane są burze, niewykluczone nawet te z gradem. Już teraz przygotujcie się na tę niedogodność. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak z powodu wysokich temperatur będzie się pogarszał. Tak więc to będzie miły, cieplutki dzień, ale potem skończyć może się różnie.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: To podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska, posłuchajcie. Niezwykłe, ale i dające do myślenia nagranie, które pojawiło się w sieci przy szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, zaledwie kilkanaście metrów od trasy uczęszczanej przez turystów, zaobserwowano niedźwiedzia, który upolował młodą łanię. Jak podkreślają fiakrzy przewożący turystów do Morskiego Oka, to naturalny element życia dzikiej przyrody. Jednocześnie nagranie przypomina, że tatrzańskie lasy są domem wielu dzikich zwierząt, nawet jeśli na co dzień ich nie widzimy. To także ważne ostrzeżenie dla turystów. Wędrując po Tatrach, należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami, nie wchodzić w głąb lasu i pozostawiać resztek jedzenia ani śmieci. Jak przypominają przyrodnicy, to my jesteśmy gośćmi w świecie dzikich zwierząt.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Tym, którzy wybierają się w Tatry, przypominamy za Topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonać w rakach. Warto to sprawdzać na bieżąco w Topr i TPN. Skoro o parku mowa, to dla przypomnienia, zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszelkich form narciarstwa odcinek Morskie Oko Rysy. Decyzję podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo zjeżdżającym oraz wędrującym, ale i także dla ochrony roślinności i gleb w miejscach, gdzie śniegu jest już bardzo niewiele. Znamy tytuły książek nominowane zarówno do Literackiej Nagrody Zakopanego, jak i do Nagrody Specjalnej Mecenasa Festiwalu, przyznawanej po raz pierwszy. Do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej nadesłano 10 książek, nominowano 5. Wśród nich jest kryminał retro, biografia i opowieść o wyjątkowym miejscu w sercu Tatr.
8: Jury postanowiło nominować książki Marka Grocholskiego Tatry Ścieżki Życia, Ścieżka Życia, książkę wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Tetyka, Przemysława Pawlaka, Witkacy, biografia wydawnictwa Iskry, Beaty Słamy, Planeta Hala, wydawnictwa Czarne, Maryli Szymiczkowej, czyli tu chyba zdradzimy, kto się kryje.
9: To jest pseudonim Jacka Denela i Piotra Tarczyńskiego.
8: Tak, jest to książka Szaleństwo i śmierć spłyną z gór, wydawnictwa Znak Literanowa i Piotra Wojciechowskiego, Kartki holnym potargane z kronik Podhaleńskiej Akademii Wiedzy. Wydana jest ta książka przez oficynę wydawniczą Volumen.
6: Mówiła Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury. Do nagrody mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, również nominowano 5 książek.
9: Nominowani to Radka Franczak, Godzina Wieloryba, wydawnictwo Cyranek. Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota, wydawnictwo Agora. Weronika Murek, Urodziny, wydawnictwo Czarne. Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej Świątek, wydawnictwo Agora. I Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku, wydawnictwo Znak Litera Nowa.
6: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
7: Sport w Radiu Alex.
6: Duży sukces zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu podczas Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Największy powód do radości dała Ania Werowiak z gminy Kościelisko, która wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski. To historyczne osiągnięcie. Pierwszy medal Mistrzostw Kraju zdobyty przez zawodniczkę z Podhala, w tym z gminy Kościelisko. Bardzo dobrze zaprezentowała się także Kasia Strama, która dotarła do ćwierćfinału turnieju. Młoda pięściarka stoczyła kilka wymagających pojedynków, zdobywając cenne doświadczenie na krajowej arenie. Sukces zawodniczek jest efektem wielu miesięcy treningów i wcześniejszych kwalifikacji wywalczonych podczas Mistrzostw Małopolski. Bezpieczna głowa myśli, nie boli, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Akcją pod tym hasłem nowotarscy policjanci przypominają, że od 3 czerwca osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą, także elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka odpowiadać będą rodzice lub opiekunowie prawni. Mandat może wynieść do 100 zł. Jak podkreślają funkcjonariusze, celem nowych przepisów jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia młodych użytkowników dróg. Policyjne statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku w wypadkach uczestniczyło ponad 6 tysięcy rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wśród nich było blisko 1100 dzieci i nastolatków do 17 roku życia.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Trwają prace przy nowej inwestycji Polskich Kolei Linowych w Zakopanem. Nie będzie to jednak modernizacja wyciągu na Buturowy Wierch, ani budowa nowej stacji narciarskiej. Obok budynku, z którego wyrusza kolejka na Gubałówkę, ma powstać nowoczesne centrum multimedialne. Teren, na którym zaplanowano inwestycje, jest własnością powiatu tatrzańskiego.
10: I myśmy na spotkaniach z PKL-em i również na sesji powiatowej wyrazili zgodę na taką inwestycję, która ma uatrakcyjnić to miejsce. Natomiast to jest inwestycja, która została tak zlokalizowana, ażeby nie utrudniła w przyszłości powstanie stacji narciarskiej, jeżeli by się to kiedyś szczęśliwie stało. Także taki daliśmy warunek, że ona ma być zlokalizowana troszeczkę, przytulona do stoku i odsunięta troszeczkę od stacji Gubałówki, kolejki. I tak to jest dzisiaj zaplanowane i tam te roboty trwają.
6: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
11: Obiekt został tak zaprojektowany jako ciąg starannie przygotowanych przestrzeni tematycznych, które połączą funkcję rozrywkową z edukacyjną. Podczas zwiedzania w multimedialnej i też imersyjnej formule nasi goście będą mogli z bliska poznać kulturę Podhala, niezwykły świat tatrzańskiej natury. Też będą mogli zanurzyć się w najbardziej znanych legendach regionu.
6: Mówiła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
7: Twoje sprawy.
6: Na terenie gmin Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ruszyły przeglądy gwarancyjne kotłów peletowych. Akcja prowadzona jest w ramach projektu pod tytułem Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i potrwa do 19 czerwca. Wystawę U Kasprowiczów na Harendzie można oglądać przy oczku wodnym na Krupówkach. Ekspozycja powstała z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza. Autorka Beata Jaśniak to uznana fotografka i absolwentka łódzkiej filmówki. Stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą w 14 autorskich planszach. Spacerując Krupówkami dowiemy się więcej o ewolucji twórczej poety, począwszy od kujawskich korzeni, przez Lwów, aż po dojrzałą poezję tatrzańską, ale i także o historii Harendy, czy też wątku miłosnym, niezwykłej relacji Kasprowicza z żoną Marusią, jej zapiskach z dzienników oraz determinacji w ratowaniu dziedzictwa męża. Nie będzie pobłażania dla kierowców kładów niszczących przyrodę i prywatne tereny. Przekonali się o tym uczestnicy wspólnej akcji policjantów, strażników gminnych i straży leśnej przeprowadzonej w Kościelisku. Podczas działań wykorzystano m.in. pojazdy terenowe oraz drony. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt kładów i ich kierowców. Efekt to 23 ujawnione wykroczenia i 17 mandatów karnych. Część z nich dotyczyła naruszenia lokalnych przepisów obowiązujących na terenie gminy Kościelisko. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Bezpieczna Małopolska BON na ratowanie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O szczegółach Joanna Chmiel.
12: Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał w sumie 7 programów wodnych służb ratowniczych, a na jego realizację przeznaczył ponad 5 milionów złotych. Ratownictwo wodne w naszym województwie wzbogaci się m.in. o 4 skutery, 2 platformy ratownicze, 6 łodzi, 7 samochodów do działań ratowniczych oraz transportu jednostek pływających. Kolejne projekty przewidują zakup 4 kładów wraz z przyczepami do transportu poszkodowanych, radiostacji, 2 dronów, kół ratunkowych, rzutek, kamizelek, ale i także desek ortopedycznych, defibrylatorów czy też sań lodowych. Projekt Bezpieczna Małopolska, BON na ratowanie, Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe ma być realizowany do końca 2027 roku.
6: Sesja Rady Gminy Nowy Targ wprawdzie dopiero 24 czerwca, ale przewodniczący tego gremium przypomina, że tego dnia wójt przedstawi raport o stanie gminy za ubiegły rok. Dodaje, że jeżeli mieszkańcy mają ochotę wziąć udział w debacie nad tym dokumentem, to muszą się do niej zgłosić. Oprócz radnych w dyskusji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, więc już dzisiaj warto wpisać się na listę. Kto chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć pod nim podpis. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 50 osób i trzeba je złożyć najpóźniej do 23 czerwca w Urzędzie Gminy przy ulicy Bulwarowej 9. Można to zrobić w poniedziałki od 7 do 16, od wtorku do czwartku w godzinach od 7 do 15, a w piątek od 7 do 14 w pokoju numer 001. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
5: Witajcie we wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca w kalendarzach, a my zaczynamy nasze poranne spotkanie. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Marek Watts, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: Wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca, czas na kartkę z kalendarza. Ten 9 dzień jest 160. dniem roku, tak przy okazji. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4, zacznie zachodzić 6 minut przed 21, a dzień potrwać ma 16 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania, dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, jest Dzień Kaczora Donalda, znana postać, choć chyba jakby coraz mniej. Jest Dzień Przyjaciela, o proszę, i Dzień Księgowego, albo Buchaltera, jak kto woli. Jest Dzień Agu Gaga, w tym języku sobie pewnie jeszcze dzisiaj o poranku porozmawiamy. No i mamy Dzień Trójkąta Koralowego. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Czy możemy świętować Sylwestra? Oczywiście, jeśli macie wśród znajomych taką osobę, koniecznie wproście się. Chodźmy na małą poranną kawkę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: O reklamie.
0: Początek dnia w Zakopanem dość rześki. Nad ranem mieliśmy 9 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrosnąć ma do 20-22, tak obiecują fachowcy od aury. Ale uwaga, po południu nadciągnie front, który przyniesie chmury, z tych chmur deszcz, a także dzisiaj zagrzmi w wielu miejscach. No i jak się rozpada, to padać będzie niemal bez przerwy do czwartkowego popołudnia. Tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Jutro już chłodniej, maksymalnie do 16 stopni.
1: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca, czas na kartkę z kalendarza. Ten 9 dzień jest 160 dniem roku, tak przy okazji. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4, zacznie zachodzić 6 minut przed 21, a dzień potrwać ma 16 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania, dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, jest Dzień Kaczora Donalda, znana postać, choć chyba jakby coraz mniej. Jest Dzień Przyjaciela, o proszę, i Dzień Księgowego, albo Buchaltera, jak kto woli. Jest Dzień Agugaga, w tym języku sobie pewnie jeszcze dzisiaj o poranku porozmawiamy. No i mamy Dzień Trójkąta Koralowego. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Czy możemy świętować Sylwestra? Oczywiście, jeśli macie wśród znajomych taką osobę, koniecznie wproście się. Chodźmy na małą poranną kawkę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Joanna Chmiel, dzień dobry. Już za chwilę w Radiu Alex będziemy na drogach i podpowiemy, gdzie dzisiaj można spodziewać się utrudnień. Zaglądniemy także w plany energetyków. Czekam na Was o 7:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Do tego slady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W kalendarze wtorek, 9 dzień czerwca, już 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
3: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania porannych wiadomości, a na początek informacje z dróg. Uwaga kierowcy wybierający się do Krakowa. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podobnie jak wczoraj, już za około godzinę wprowadzona będzie zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w rejonie nowej kładki dla pieszych koło cmentarza żydowskiego w Myślenicach. Do jednego pasa zawężona zostanie jezdnia w kierunku Krakowa. Również do wieczora zamknięty będzie lewoskręt koło samej kładki. I wciąż Zakopianka. Jeszcze dzisiaj w nocy prowadzone będą prace serwisowe w tunelu pod Luboniem Małym, przekazał Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A oto szczegóły.
4: Kolejny odcisk wtorkową środę, tym razem w tunelu w kierunku Krakowa. Nie będzie przejazdu między 22 a 6 rano i też na pół godziny między 1 a 1.30 będzie zamknięty całkowicie przejazd tunelem w obu kierunkach.
3: Podczas zamknięcia tunelu obowiązywać będą objazdy. Szczegóły na radioalex.com.pl.
5: Dzieje się na drogach.
3: Dzisiaj jeszcze mają potrwać utrudnienia w ruchu na ulicy Nędzy Kubińca w Kościelisku. Dotyczy to odcinka od skrzyżowania z ulicą Rysulówka do skrzyżowania z ulicą Czajki. W godzinach od 7 do 19 prowadzony jest tam remont cząstkowy jezdni. Od dzisiaj zamknięty zostaje most w Maruszynie. Jak powiedział Radio Alex Tomasz Filar z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, stan obiektu od dawna był bardzo zły.
6: Tam od zeszłego roku wygrodzenia już na moście powstały, a teraz wchodzimy już w fazę remontu, przebudowy. Zaczynają się prace, które już jakby demontują obecną konstrukcję mostu i będzie rozpoczęcie budowy nowej konstrukcji. Przewidziany termin zakończenia tej inwestycji to październik, listopad tego roku. Przy czym też trzeba pamiętać, że nie tylko most tutaj jest przebudowany, ale również dojazdy tak zwane do mostu, czyli część elementy również drogi powiatowej. I objazdy będą drogami zarówno gminnymi, jak i drogami krajowymi i powiatowymi prowadzone przez miejscowość Skrzypne, przez miejscowość Maruszyny, a również przez Łódź jeszcze i drogą wojewódzką, później drogą krajową, najpierw, a później drogą wojewódzką.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Już od 8 niektórzy mieszkańcy Skawy i Zubrzycy Górnej mogą spodziewać się zaplanowanych na dzisiaj wyłączeń prądu. Pół godziny później w podobnej sytuacji mają być mieszkańcy Czarnej Góry.

0: Góry i Dzianisza od 9:00. Bez prądu będzie kilka ulic w Nowym Targu i szczegóły również na radioalex.pl. W wiadomościach o 8:00 powiemy, co może zyskać powiat tatrzański, biorąc udział w konkursie Kierunek Małopolska. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski oraz tenisistka Maja Chwalińska i jej plany na najbliższe starty.
1: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Prezydent do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, tak napisał na Platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
1: Kapituła Orderu Orła Białego spotkała się wczoraj w prezydenckim ośrodku w Juracie. Jednym z punktów posiedzenia miało być odebranie ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
2: A w tle, przypominamy, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. W konsekwencji Karol Nawrocki stwierdził, że prezydentowi Ukrainy order Orła Białego powinien zostać odebrany.
1: Michał Krasoń, Michale, gdzie w tej grze orderem jest premier?
3: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
4: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
3: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
1: Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju.
2: Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
5: Spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się, miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie. Ja na pewno będę wyrażał się w samych dobrych słowach.
2: Tyle kibice. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Polka oswoiła się już z sukcesem?
6: Dzień dobry. Wydaje się, że tak, że jest po prostu gotowa na ten sukces. W Paryżu często jeszcze mówiła, że nie wie, co się dzieje wokół niej po kolejnych wygranych. Teraz sprawiała wrażenie świadomej tego, co osiągnęła i zarazem przekonanej, że w jej życiu teraz sporo się zmieni.
7: Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie i będę się musiała do tego zaadoptować, ale potraktuję to jako wyzwanie.
6: Przypomnę, że Maja wskoczyła na 21. miejsce w światowym rankingu spoza pierwszej setki.
8: Początek dnia w Zakopanem dość rześki, nad ranem mieliśmy 9 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrosnąć ma do 20-22, tak obiecują fachowcy od aury. Ale uwaga, po południu nadciągnie front, który przyniesie chmury, z tych chmur deszcz, a także dzisiaj zagrzmi w wielu miejscach. No i jak się rozpada, to padać będzie niemal bez przerwy do czwartkowego popołudnia. Tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Jutro już chłodniej, maksymalnie do 16 stopni.
9: Wtorkowy poranek, my już w komplecie, duecie. Ewelina Kroczek, dzień dobry.
8: Marek Moc, kłaniam się ponownie, no to gramy.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas o tej porze czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś najlepiej sprawdzą się konkretne działania i spokojne realizowanie planów. Wieczór sprzyja odpoczynkowi w gronie bliskich lub przy ulubionym zajęciu.
0: Teraz skorpion. Możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech i doda ci energii do działania. W kontaktach z innymi warto postawić na otwartość. Dzięki temu łatwiej osiągniesz porozumienie.
1: I jeszcze lew, słucha nas uważnie. To dobry dzień, by pokazać swoje pomysły i zawalczyć o uwagę otoczenia. Nie zapominaj jednak o chwili relaksu, bo nawet największe lwy potrzebują czasem odetchnąć. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu świąt mamy coś absolutnie fantastycznego. Dzień Agugaga, czyli święto niezrozumiałych, ale jakże uroczych rozmów z naszymi bąbelkami.
0: Tak, ale to bardzo wpływowy język jest. Jednym gaga maluch może wynegocjować na przykład dodatkową godzinę zabawy.
1: Zgadza się. Jeszcze Marek, właściwie to moglibyśmy program w tym języku poprowadzić. Może mógłbyś spróbować zapowiedzieć, co dalej? Co, o czym powiemy?
0: No powiem ci, że nie zabrzmiałoby to wiarygodnie, także zostawmy ten język naszym najmłodszym.
1: A myślałam, że cię namówię.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj po południu może być bardzo niespokojnie. Synoptycy zapowiadają nadejście frontu, który przyniesie nam opady deszczu, a także burze. No i przy tej okazji pojawi się dość silny i porwisty wiatr, wiejący z różnych kierunków. Przygotujcie się, bo rzeczywiście popołudnie i wieczór mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Jutro też ma być chłodniej, do 16 stopni maksymalnie zapowiadają synoptycy. No i taka temperatura ma utrzymywać się przez kilka kolejnych dni. Pod koniec tygodnia zrobi się naprawdę rzeźko. We'll be right back.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Plotki i ploteczki zwykle serwujemy Wam po dziewiątej, ale dziś nie mogłam się powstrzymać. Moją uwagę przykuł nagłówek. Tak wygląda Jennifer Lopez po przebudzeniu.
0: A skoro my i część naszych słuchaczy też dopiero walczy ze śladami poranka,
1: to z czystej ciekawości sprawdziliśmy, jak wygląda 56-letnia J.Lo zaraz po wstaniu z łóżka. No i patrz, Marek, jesteśmy w szoku. Patrz, cera gładka. Mm. Popatrz tutaj na to zdjęcie. Rozświetlona, praktycznie bez zmarszczek. Mm-hmm. No, powiem więcej, ja takiego efektu nie osiągnęłam. Ja takiego efektu nie osiągam nawet po 2 godzinach makijażu.
0: No to dobrze, to jaki jest sekret, ja się pytam.
1: Jennifer twierdzi, że pomaga jej krem z własnej linii kosmetycznej. Taki krem cud poranka chyba. Mm-hmm, nie wiem. Mm-hmm.
0: No to boję się zobaczyć, jak wygląda Jennifer po nieprzespanej nocy.
1: Pewnie nadal lepiej niż ja po urlopie. Radio Alex.
2: Reklama. Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
14: Radio

0: W wiadomościach o 8 powiemy, co może zyskać powiat tatrzański, biorąc udział w konkursie Kierunek Małopolska. Będzie też o dotacjach dla gmin z naszego regionu oraz, co ważne, przed wakacjami dla nowotarskiego WOPR-u. Szczegóły w Radiu Alex już za chwilę. Zapraszam, Joanna Chmiel.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
8: Na zegarach już godzina 8, a u nas o poranku czas na kolejne wiadomości.
0: Zaczynamy kolejne poranne wiadomości w Radiu Alex. Zapraszam, Joanna Chmiel. Powiat tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji biorą udział w konkursie Kierunek Małopolska. Promocja regionalnej oferty w Kraków Airport.
9: Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs. Kraków Airport postanowił wyjść naprzeciw całemu regionowi i właśnie postawił na to partnerstwo strategiczne pomiędzy biznesem a samorządem. Czas trwania to jest maksymalnie 2 tygodnie w zaplanowanym okresie. Oczywiście harmonogram zostanie uzgodniony z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami powiatowymi. TARPiK na podstawie stosownego upoważnienia przez zarząd powiatu wystąpił jako strona ze zgłoszeniem do tego konkursu. Wybrano realizację 4 działań w porozumieniu razem z 4 gminami i miastem Zakopane. Zaproponowano pierwszą połowę sierpnia, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
0: A to ma nastąpić do 30 czerwca, mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
1: Radio Alex jest blisko.
0: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu otrzymało środki w ramach projektu Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu w sumie 7 programów kwotą ponad 5 milionów złotych. Celem jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek specjalizujących się w ratownictwie wodnym.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał także środki na projekty dotyczące wsparcia dla opiekunów i osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wśród wybranych do dofinansowania są gminy Biały Dunajec, Kościelisko i gmina miasto Nowy Targ. Ogólnie mówiąc, pomocą będą objęte placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej oraz projekty zwiększające dostępność i jakość edukacji włączającej w szkołach podstawowych. Kluczowym elementem będzie opieka wytchnieniowa oraz usługi asystenckie dla osób niesamodzielnych, czyli rozwiązania, które odciążą opiekunów w codziennych obowiązkach. Kilka gmin, w tym miasto Nowy Targ, zaplanowało działania, które mają realnie poprawić dostępność i jakość edukacji włączającej w szkołach. Uczniowie zyskają wsparcie specjalistów, a także warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia pozwalające im lepiej pracować w zróżnicowanych klasach. Pomieszczenia w szkołach będą dostosowane do potrzeb uczniów.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: O 9:00 między innymi sprawdzimy, kogo i o co zapyta GUS. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, między innymi z zapowiedzią burz, gradu i upałów. IMGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw, czy także dla Małopolskiego. Posłuchajmy.
10: podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę.

0: który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego.
1: Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. To śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
2: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje.
0: No więc właśnie, a propos efektów, co wiemy w tej chwili?
2: Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
0: Synoptycy o poranku ostrzegają przed burzami, zagrzmi w 13 województwach.
1: Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13, aktualne mają być do 23.
0: Burzom towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami.
1: W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 30 stopni.
0: Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach.
1: Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
3: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
4: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
3: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
5: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajny. Może do zagłębia rury Europy.
3: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy.
6: Bo uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Na Podhalu dzisiaj po południu może być bardzo niespokojnie. Synoptycy zapowiadają nadejście frontu, który przyniesie nam opady deszczu, a także burze. No i przy tej okazji pojawi się dość silny i porwisty wiatr, wiejący z różnych kierunków. Przygotujcie się, bo rzeczywiście popołudnie i wieczór mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Jutro też ma być chłodniej, do 16 stopni maksymalnie zapowiadają synoptycy. No i taka temperatura ma utrzymywać się przez kilka kolejnych dni. Pod koniec tygodnia zrobi się naprawdę rzeźko.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę i pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w trasie. Szerokiej drogi wam życzymy.
9: No i oczywiście pięknie wam do tej podróży zagramy.
10: Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
10: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Pewnie wielu z naszych słuchaczy słucha nas właśnie teraz w drodze do pracy albo w trasie. Szerokości życzymy.
0: A dojazdy, jak wiemy, potrafią zabrać sporo czasu.
1: Oj tak, sprawdziliśmy. Średnio każdy z nas przeznacza około godziny dziennie w dni robocze na dojazd do pracy. To w skali roku dodaje nam ponad 200 godzin, wyobrażasz sobie?
0: No i pewnie teraz myślicie, co można by zrobić w 200 godzin?
1: No właśnie, 200 godzin. 8,5 dnia, jak mały urlopik w samochodzie. No i co można zrobić? No co? Przemyśleć swoje życie. My polecamy nasze radio. Za chwilę wracamy do muzyki, wybranej dla ciebie.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu mamy święto absolutnej legendy, Dzień Kaczora Donalda.
0: Czyli bohatera, który potrafi się zdenerwować szybciej niż każdy rodzic, kiedy bąbelki rozrabiają.
1: Kiedy mówią agugugu i nie chcą spać. Kaczor Donald zadebiutował właśnie w 1934 roku w filmie animowanym. No i od tej pory stał się sławny, a ten jego charakterystyczny, niewyraźny głos. No trudne do naśladowania. Potrafiłbyś powiedzieć coś jak Kaczor Donald? Potrafiłbyś,
0: kiedyś
1: Marek?
0: Kiedyś potrafiłem, ale tu nie będę teraz ryzykował, żeby nie wzbudzić jakichś niepotrzebnych emocji.
1: Może nie wzbudziłbyś, ale byś na pewno obudził.
0: No to
1: jakbyś
0: tak.
1: Jakbyś tak troszkę popróbował. A ciekawostka numer dwa. Donald ma nawet własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.
0: No cóż, działa na wyobraźnię. Działa. Bądź jak Kaczor Donald.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
0: Po reklamie.
15: Na Podhalu ciśnienie nam jeszcze delikatnie spadnie, potem delikatnie wzrośnie. W tej chwili na poziomie 1018 hektopaskali się utrzymuje. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się pogarszał. Obraz za oknami też niestety będzie się kiepścił, tak to powiem, bo wzrost zachmurzenia, do tego zapowiadane są burze i opady deszczu. A jak się rozpada, no to będzie padał nam deszcz do czwartkowego przedpołudnia. Wiatr z kierunków zmiennych na razie umiarkowany.
16: Radio Alex.

0: wtorkowy poranek, a my w tej godzinie z kalendarzem w dłoni, który dziś pęka w szwach, bo jeszcze mamy Dzień Przyjaciela. Ho, ho, ho.
1: No, musimy to wreszcie głośno powiedzieć. Przyjaźń męska jest prostsza. Jeden SMS, piątek, tu się spotkamy, 19:00, i po sprawie temat zamknięty.
0: No, trochę tak. No, my kobiety potrafimy przez 3 tygodnie analizować jednego SMS-a, ułożyć plan działania na 5 lat w przód. No tak jest, nie ukrywam.
1: No właśnie, a facet pyta kumpla, co tam u ciebie? Słyszy, no nic. No i dla nas to jest wyczerpująca odpowiedź.
0: Nie wiem, czasem nie rozumiem. Pomilczycie sobie przez te 2 godziny przy aucie i uznacie to za głęboką rozmowę. No tak właśnie tak macie.
1: Tak, tak bez zbędnych przepisów.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 20%. Jak tak, to Allegro. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: No i przypominamy, że w 1934 roku mieliśmy premierę pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem.
0: W 1993 premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga. Pamiętamy te dinozaury? Oj, tak,
1: tak jest. No to pozostańmy w klimacie filmowym. Rok 1997 wyemitowano ostatni odcinek serialu komediowego Świat według Bandych.
0: Było zabawnie. A teraz sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Aktualne, bieżące informacje już za chwilę.
2: W tych porannych wiadomościach między innymi sprawdzimy, kogo i o co zapyta GUS. Zaprosimy na wielkie piłkarskie wydarzenie w Poroninie i przypomnimy, dlaczego nie zorganizowano go w Zakopanem. Do usłyszenia o 9:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agro...

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: Dziś wtorek, to 9 dzień czerwca. 9 na zegarach. Czas więc na wiadomości.
8: Joanna Chmiel, zaczynamy wiadomości o 9. W minionym tygodniu rozpoczęła się akcja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca badania gospodarstw rolnych. Są tu ujęte gminy z naszego terenu, więc jeżeli dostaliście list z GUS w tej sprawie, to według przepisów musicie wziąć udział w tych badaniach. Rolnicy indywidualni zostali tutaj wylosowani. Wzór samopisu znajdziecie na stronie internetowej badanierolne.stat.gov.pl. Pytania w nim zawarte może jednak zadać także ankieter podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty w Waszym gospodarstwie rolnym. Jakie mają padać pytania? Między innymi o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów, wyposażenie w maszyny, ale także o liczbę pracujących w gospodarstwie. Urząd przypomina, że ankieter nie może prosić o informacje niezwiązane z badaniem, na przykład o numer rachunku bankowego.
9: To są wiadomości z Podhala.
8: Jak już w Radiu Alex mówiliśmy, czerwiec to w Poroninie ogromne sportowe emocje piłkarskie. Zagrają tu w sumie 72 zespoły z 14 krajów, czyli blisko 1000 młodych piłkarzy. Pierwsze rozgrywki już w najbliższy weekend, a rywalizacje rozpoczną tu 42 ekipy w ramach Steel Cup U9. Nasz region w grupie A reprezentować będzie drużyna młoda Orawa Jabłonka. Kolejny turniej, którego Poronin będzie gospodarzem zamiast Zakopanego, rozegrany zostanie w dniach 19-21 czerwca. Obie rywalizacje były prowadzone na boisku API na zakopiańskiej Pardałówce, jednak po skargach mieszkańców i w konsekwencji sądowego wyroku nakazującego właścicielowi kompleksu rozbiórkę boiska musiały zostać przeniesione. Podczas ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miasta Zakopane przyjęto stanowisko w sprawie boiska na Pardałówce. Potwierdzono, że obiektu w tym rejonie miasta ani w podobnie zabudowanych miejscach z powodu generowanego tu hałasu być nie może, ale jednocześnie w dokumencie zawarto deklarację Rady o możliwości poparcia inicjatywy realizacji boiska na Pardałówce Borach. To poparcie jest jednak opatrzone konkretnymi warunkami, w tym zakończeniem rozbiórki dotychczas istniejącego obiektu.
10: Zakończenie robót musi zostać udokumentowane stosownym protokołem oraz ostateczną decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego potwierdzające wykonanie rozbiórki.
8: Stanowisko odnosi się także do przyszłego obiektu.
10: Tereny określane jako Pardałówka Bory z wyłączeniem terenów leśnych i źródliskowych zostaną w przyszłości w oparciu o strategię rozwoju gminy, plan ogólny i aktualizację obowiązujących miejscowych planów zagospodarowane jako obszary rekreacji, sportu stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy usług hotelarskich.
8: Fragmenty stanowiska przedstawił w Radiu Alex przewodniczący Rady Grzegorz Juszkiewicz. Radny Marek Donatowicz zauważył jednak, że dokument nie uwzględnia wielu szczegółów, ale o tym w kolejnych wiadomościach. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski o tym, że podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza ukrywa się na Białorusi.
11: Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy.
12: Podejrzany o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. 2 lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu, gdy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski.
11: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą.

0: Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają aktualne kontakty polskiej prokuratury z Białorusinami?
1: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
2: Papież Leon XIV z politycznym orędziem w hiszpańskim parlamencie.
0: Mówił tam o pogłębiającej się polaryzacji, lekceważeniu praw człowieka, w tym praw imigrantów i przedkładaniu siły nad dyplomację.
3: Broń
0: może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju.
2: Po tym wystąpieniu Leon XIV w nuncjaturze apostolskiej w Madrycie spotkał się z 6 ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa.
0: Dziś papież z Madrytu udaje się do Barcelony na tamtejszym stadionie olimpijskim. Wieczorem spotka się z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Jutro z kolei Leon XIV poświęcić ma nowo ukończoną wieżę Chrystusa w bazylice Sagrada Familia.
4: Na Podhalu ciśnienie nam jeszcze delikatnie spadnie, potem delikatnie wzrośnie. W tej chwili na poziomie 1018 hektopaskali się utrzymuje. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się pogarszał. Obraz za oknami też niestety będzie się kiepścił, tak to powiem, bo wzrost zachmurzenia, do tego zapowiadane są burze i opady deszczu. A jak się rozpada, no to będzie padał nam deszcz do czwartkowego przedpołudnia. Wiatr z kierunków zmiennych na razie umiarkowany.
5: I rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a za kilka chwil będziemy zapraszać Was na kawę i plotki w ramach krótkiej przerwy w pracy.
4: Nadstawcie ucha, zapraszamy.
5: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
6: Radio Aleks.

0: Mamy wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, no i kawa z ploteczką.
1: Jessica Ziółek to była partnerka piłkarza Arkadiusza Milika. Ostatnio w mediach społecznościowych pochwaliła się radosną nowiną.
0: No co tam się wydarzyło?
1: Jessica i jej obecny partner, piłkarz Miłosz Mleczko, zorganizowali tak zwany gender reveal. No, to impreza, podczas której przyszli rodzice ujawniają płeć dziecka. Często w bardzo, bardzo widowiskowy sposób.
0: Balony, konfetti, kolorowy dym, rozumiem.
1: No, tak blisko jesteś. Tym razem obyło się bez fajerwerków. Główną rolę zagrał tort. Po jego przekrojeniu ukazało się niebieskie wnętrze, co oznacza, że para spodziewa się syna. Gdyby krem był na przykład truskawkowy albo smaku malinowym, taki różowy troszkę, to pewnie byłby to znak, że urodzi się dziewczynka. A tutaj proszę bardzo.
0: Kiedyś wystarczył telefon do rodziny, a dziś potrzeba wielkiego scenariusza wydarzenia. No to trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.
13: Synoptycy zapowiadają dość gwałtowną zmianę pogody. U nas ochłodzenie, opady, w tym gradu oraz burze, mogą pojawić się po południu, a na razie od Orawy przez Podhale, Popieniny i Spisz mamy małe zachmurzenie. Temperatura może dzisiaj osiągnąć 25 stopni, w Tatrach 13. Siła południowo-zachodniego wiatru zacznie rosnąć.

0: Mamy wtorkowy poranek, u nas muzyka wybrana dla ciebie.
1: Na rynku można kupić koszulki piłkarskie z nazwiskami sławnych piłkarzy. To nic nowego, czasem chłopcy noszą takie na przykład z napisem Ronaldo, kojarzysz bardzo, nie?
0: Oczywiście, to tak, dla niektórych to marzenie.
1: Masz taką w szafie?
0: Nie.
1: No, dobra, nie będę wnikać. Ale uwaga, to teraz będzie można sobie nabyć limitowaną koszulkę z napisem Leon XIV.
0: Przepraszam, to od kiedy papież gra tak w piłkę oficjalnie?
1: No nie gra, no nie, może gra, ale tak oficjalnie nie gra. Wystarczyło, że papież wyraził sympatię do klubu z Hiszpanii, a Real Madrid zrobił z tego produkt kolekcjonerski.
0: Aha, czyli wiara, futbol i marketing w jednym.
1: Trochę tak. Koszulka trafiła do oficjalnego sklepu klubu, kosztuje 195 euro, limitowana edycja, więc kto pierwszy ten?
0: Lżejszy o 195 euro.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: to dziewiąty dzień czerwca, to wtorek. Jeszcze z kalendarzem w ręku wspominaliśmy, że dziś jest wiele powodów do świętowania, a żeby niczego nie pominąć, trzeba powiedzieć, że dziś mamy także...
1: Dzień trójkąta koralowego.
0: I nie chodzi o kolorowy trójkąt, który wydaje dźwięki. Chodzi o jeden z najbogatszych pod względem różnorodności biologicznej obszarów morskich na świecie i o ochronę tego miejsca właśnie.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex o trwającym konkursie na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących. Wrócimy także do tematu zakopiańskiego boiska API. Słyszymy się o 10:00. Joanna Chmiel, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź

0: wyborem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10:00, we wtorkowy poranek. Czas na kolejną porcję wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zapraszam. Do 16 czerwca trwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących.
3: Przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace.
2: Przypomniała w Radiu Alex Iwona Kiewacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
4: Mówimy o Twoich sprawach.
2: Wracamy na zakopiańską sesję, gdzie m.in. omawiano projekt stanowiska w sprawie boiska sportowego API na Pardałówce. Dokument wyraża poparcie dla przenosin na Bory pod warunkiem, że obecne zostanie całkowicie rozebrane, a ten fakt potwierdzi nadzór budowlany. Radny Marek Donatowicz zauważył jednak, że przedstawione stanowisko nie uwzględnia wielu szczegółów.
5: To też nie chciałbym, żeby to wybrzmiało w ten sposób, bo sam mam z tym problem, że uciążliwość jednego miejsca przenosimy w inne miejsce. To nie w tym rzecz. Trzeba podejść do tego w ten sposób, że warunki, jakie zostały tutaj postawione właścicielowi tego boiska, które było na Pardałówce, muszą być spełnione, aby miejsce do uprawiania sportu nie było uciążliwe dla mieszkających tam ludzi. A da się to zrobić.
2: Uspokajał również mieszkańców Borów, że jeżeli teren sportowo-rekreacyjny tam powstanie, to jego działalność określą takie warunki, które nie pozwolą na powstanie uciążliwości dla sąsiadów tego obiektu. Stanowisko przyjęto 11 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi, a całość materiału na radioalex.com.pl.
4: Radio Alex jest blisko.
2: Zaglądaliście już na swoje konto EZUS? Dla przypomnienia, niebawem, a może już teraz, znajdziecie tam informacje o tym, że w czerwcu stan waszych kont wzrośnie. Dzieje się tak co roku na skutek waloryzacji składek emerytalnych. Emerytalnej kapitału początkowego podskoczył o blisko 10%, a środki na subkoncie o ponad 10,5%. Zgromadzone tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, czyli wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości. Oto przykład.
6: Jeśli ktoś zgromadził na swoim koncie 50 tysięcy złotych, to po tegorocznej waloryzacji zyska przeszło 4900 zł. I pamiętajmy, te kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, czyli zysk z waloryzacji ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tutaj zasada procenta składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Więc warto pracować legalnie, odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne w ZUS.
2: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Teraz w Radiu Alex o naszych pieniądzach. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Jest bardzo mało prawdopodobne, by Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka, usłyszał od osób znających kulisy śledztwa Krzysztof Zasada.
8: Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce.
7: Białoruś wnioski ignoruje.
9: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego roku.
7: Przypominamy, sierżant Mateusz Sitek zmarł 2 lata temu, kilka dni przed śmiercią został ciężko zraniony na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne. Sprawca próbował nielegalnie przedostać się do Polski.
8: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK.
7: Jak dowiedział się Kacper Wróblewski, proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
8: Kacprze, wyjaśnij nam proszę, jak to ma wyglądać w praktyce.
10: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym BLIK-iem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy z

0: imieniu operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. A jest wiele takich przypadków, podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
1: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do Blika, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
0: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności Blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Synoptycy zapowiadają dość gwałtowną zmianę pogody. U nas ochłodzenie, opady, w tym gradu oraz burze, mogą pojawić się po południu, a na razie od Orawy przez Podhale, Popieniny i Spisz mamy małe zachmurzenie. Temperatura może dzisiaj osiągnąć 25 stopni, w Tatrach 13. Siła południowo-zachodniego wiatru zacznie rosnąć.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: W tej godzinie zajrzymy na boiska i do biblioteki.
6: No proszę, proszę. Zapraszamy, robi się ciekawie.
5: Dla każdego coś miłego. Ewelina Kraczek
6: i Marek Moc.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ostatnio głównie skupialiśmy się na tenisie, a tymczasem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami, a naukowcy już policzyli wszystko za piłkarzy, już wszystko jasne jest.
0: O, czyli Mistrza Świata mamy przed pierwszym gwizdkiem, tak?
1: No trochę tak, bo w symulacjach największe szanse mają Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy.
0: Czyli klasyczna europejska wielka czwórka w roli faworytów.
1: A przypomnijmy, że turniej startuje już w czwartek, rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Meksyku, więc część meczów wypadnie wieczorem i w nocy naszego czasu.
0: Tak, będziemy wyspani, bo naszych na mundialu nie ma.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca.

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Małopolska i nasz region ujęte zostały w ostrzeżeniu dotyczącym gwałtownych zmian w pogodzie. Już po południu lub pod wieczór od zachodu mają nadciągnąć opady, burze, a nawet grad. Porywy południowo-zachodniego wiatru wzrosną do około 70 km na godzinę. Dzisiaj u nas jeszcze ciepło, a miejscami nawet gorąco. Jednak według prognoz już tej nocy ma mocno się oziębić.

0: To wtorkowy poranek. Warto przypomnieć, że to także Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek, więc trochę się przygotowaliśmy w tym temacie i mamy najnowsze dane z Biblioteki Narodowej.
1: O, czyli co? Nasi Polacy rodacy wrócili do czytania?
0: Co najmniej jedną książkę w ubiegłym roku przeczytało 41% Polaków. Co ty na to?
1: Czyli nadal jest nadzieja dla miłośników papieru.
0: Jest, jest. No i co ciekawe, biblioteki znów zyskują na popularności i nie chodzi tylko o wypożyczanie książek. Lubimy tam przebywać, jak się okazuje, bo tam można fajne rzeczy robić. Na przykład co? Zagrać w planszówki można, posłuchać audiobooka.
1: Ho, wypić kawkę, zjeść śniadanko, trochę się zdrzemnąć. No to rzeczywiście szerokim frontem do klienta.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Aleks.

0: To 9 dzień czerwca, mamy wtorek. Kto dziś świętuje, o tej porze sprawdzamy.
1: 63 lata kończy Johnny Depp. Marek, to już tyle czasu minęło.
2: Co? No, normalnie, no. Czas płynie.
0: Jak dla mnie wiecznie młody chłopak jest. 45 lat kończy Natalie Portman, także Mirosław Kloza, czyli były rekordzista świata pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata, świętuje.
2: I jeszcze jedno ważne święto, Dzień Księgowego, czyli dzień ludzi, którzy potrafią sprawić, że nawet największy bałagan w papierach i liczby nagle zaczynają się zgadzać.
0: Wszystko się zgadza. Najlepsze życzenia dla was, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego. A już teraz zapraszamy was na wiadomości.
3: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach powiemy słów kilka o Międzynarodowym Forum Górskim. Będziemy też na konwencie tatrzańskim. Czekam o 11:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
4: Radio Alex.
5: Reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Dzień dłuższy.

0: Joanna Chmiel, zapraszam. Wczorajszy konwent tatrzański dotyczył m.in. działania schroniska dla psów w Nowym Targu. Na spotkaniu oprócz samorządowców i powiatowego lekarza weterynarii obecni byli też m.in. przedstawiciele TPN czy tatrzańskiego otuliska. I to właśnie reprezentująca otulisko mówiła o tym, że podczas akcji protestacyjnej w Nowym Targu padały zapewnienia, że w schronisku będzie na przykład wolontariat i do dzisiaj nic się jej zdaniem nie zmieniło.
1: To nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie godzimy się na to, że jest tak wielkie napiętnowanie działalności tego schroniska, z którego samorządy gminne w zasadzie dzisiaj nie ma alternatywy, więc trzeba bardzo roztropnie tutaj się zachowywać i myślę małymi krokami poprawiać. Podniosła się wrażliwość zwierząt. Dyskutujemy co chwila, widzicie, o zwierzętach, a to o koniach do morskiego oka, a to o psach i kotach. Przybliżamy rzeczywistość dzikich zwierząt, z którymi obcujemy tutaj, mamy Staszański Park Narodowy po sąsiedzku. I to są niełatwe tematy i wymagające i dużej wiedzy, dużych działań i pewnie też i dużych środków. Dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację. Stąd też dzisiaj rozmowa i spotkanie przedstawicielami schroniska, jak im w tej sytuacji pomóc i poprawić te standardy, które dzisiaj nie funkcjonują tak jak trzeba.
0: Powiedział m.in. starosta tatrzański Andrzej Skupień. Więcej na radioalex.pl.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na dwie części.
3: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana z 200-leciem wspólnoty uprawnionych 8 wsi. A druga część forum odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
0: Wstępne plany Międzynarodowego Forum Górskiego przekazała Iwona Kiwacka-Majerczyk, kierująca Tatrzańską Agencją Rozwoju i Promocji.
2: Radio Alex poleca.
0: Dzisiaj w ramach Dni Zakopanego odbędzie się ostatnie wydarzenie tego cyklu, czyli spotkanie pod tytułem Jan Kasprowicz, zauroczony Tatrami. To w muzeum na Harencie o 13.30. Udział tu wezmą przedstawiciele 2 pokoleń, seniorów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Jana Kasprowicza, którzy zapewnią oprawę literacką. Będzie również zwiedzanie muzeum. Przy okazji przypomnę, że na Krupówkach od kilku dni można oglądać wystawę U Kasprowiczów na Harencie. Ekspozycja powstała z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza. Autorką jest Beata Jaśniak, uznana fotografka, absolwentka łódzkiej filmówki, która stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą na 14 autorskich planszach. Za wspólne przedpołudnie w Radiu Alex dziękuję, Joanna Chmiel. Kolejne wiadomości tradycyjnie po góralsku przekaże Władek Biały. Teraz w Radiu Alex kilka z kraju i ze świata.
4: Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
5: Funduszu opiewającego na ponad 6,5 miliarda euro. O pieniądze wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orbán.
4: Katarzyna Szymańska-Borgino, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, nowy szef węgierskiego rządu, Peter Magyar, odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska może nie dostać pełnej kwoty?
6: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
5: Ani śladu jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie.
4: Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie.
7: Jechali kusem, na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem, do tej pory nie znaliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
4: To rotmistrz Henryk Bogański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego.

0: Amaretop, pieszczotliwie nazywany też amarantem, ma 12 lat.
1: Ułani apelują o pomoc. Każdy, kto zauważa amaranta, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską albo z samym szwadronem.
2: Małopolska i nasz region ujęte zostały w ostrzeżeniu dotyczącym gwałtownych zmian w pogodzie. Już po południu lub pod wieczór od zachodu mają nadciągnąć opady, burze, a nawet grad. Porywy południowo-zachodniego wiatru wzrosną do około 70 km na godzinę. Dzisiaj u nas jeszcze ciepło, a miejscami nawet gorąco. Jednak według prognoz już tej nocy ma mocno się oziębić.
3: To już wtorkowe przedpołudnie, Marek, daj się namówić na ten język agugaka, no.
4: Nie, dam
3: powiemy
4: się
3: krótko.
4: Absolutnie, nie.
3: No powiemy krótko, pożegnamy się. Proszę. Krótko. Ewelina Kroczek, agu.
4: Marek Moc, coś tam, dziękujemy za dzisiaj.
3: Ale ty jesteś, no. Do usłyszenia. Do jutra, pa!

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr ProDomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Chmur przybywa, synoptycy wciąż ostrzegają przed załamaniem pogody. Może ono dotrzeć i do nas, przynosząc nie tylko opady deszczu, ale miejscowo gradu. Do tego możliwe są też burze. Powieje wtedy silniejszy wiatr, spadnie też temperatura.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: W zakopiańskim starostwie pojawi się nowoczesny urzędomat. Dziś w nocy Generalnodyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad znowu zaprę na porę godzin tunel na Zakopiance. Czy to Sićku?
1: Nie, to nie Sićku,
0: ale o szczegółach podyskutujemy już za chwilę. Władysław Bioły. Zbliżają się wiadomości w południe.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.

0: Biedronka.
1: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Po reklamie.
2: Wtorek, 9 dzień czerwca, wybiło południe. Czas na wiadomości.

0: Nowe urządzenie tego typu, a dokładniej urzędomat, który miałby pojawić się w zakopiańskim starostwie. Na pomysł stworzenia urzędomatów pod w trakcie czekania w kolejce na załatwienie swojej sprawy radny powiatowy Łukasz Dorula. Zgodnie z zamysłem autora, automat umożliwiałby odbiór dokumentów takich jak na przykład dowody rejestracyjne bez konieczności stocia w kolejkach, co usprawniałoby robotę urzędu, a jednocześnie dawało petentom elastyczność i wygodę typu Niestety teoria swoje, a praktyka swoje, o czym opowiedział Radiu Alex starosta tatrzański Andrzej Skupień.
1: Żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też mając inne pilne rzeczy w urzędzie, odłożyliśmy to na późniejszy okres, również po to, żeby zaobserwować, jak inne urzędy będą to wdrażać.
0: Także zanim urzędomat rzeczywiście pojawi się w Zakopanem, upłynie jeszcze pewnie trochę czasu. Dodejmy też, że wcześniej fiaskiem skończył się pomysł ustawienia w paru miejscowościach naszego regionu gorkomatów, czyli urządzeń, które miałyby umożliwiać zdalne składanie słynnych ślubowań w nie mniej słynnym zakopiańskim kościołku na górce, no ale niektórzy zaraz znaleźli luki w systemie. Hakerzy nawkładali tam jakichś ofert ze górka Mix, ze elastycznogórka, ze pakiet posiady plus premium się narobiło. Zaraz się wycofali z górkomatów, a składa, bo to chętnie głupie było. Go do nas ekspert. Dobre, to tyle w kwestii informacji wymyślanych na poczekaniu, a my zmieniamy temat. Mamy ważną informację dla kierowców. Dziś w nocy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny zaprę tunel pod Luboniem Małym na Zakopiance. Spokojnie, utrudnienia nie potrwają długo, a ich powodem są prace serwisowe.
2: Kierowcy, którzy jadą w kierunku gór, zjadą na węźle Lubień na drogę wojewódzką numer 968, którą pędzą do Mszany Dolnej, tam skręcą w prawo w drogę krajową numer 28, którą dojadą do węzła Skomielna-Biała. Drugą stronę z kolei to zjazd na węźle Skomielna-Biała na drogę krajową numer 28. W Mszanie Dolnej skręcamy w lewo na drogę wojewódzką numer 968, którą dojedziemy do węzła Lubień.
0: Powiedział naszym reporterom Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji. Na koniec zajrzyjmy do nowego targu. Znamy już projekt Witaca, który stanie na środkowej wyspie Ronda imienia Związku Podhalan. Do realizacji wybrany został projekt Jakuba Giełzaka, który możecie uwidzieć na naszej stronie internetowej radioalex.pl. Jednak zdradzę, że jest tam duży napis Nowy Targ Serdecznie Witamy. I tu bardzo, ale to tak bardzo nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć, że początkowo na Witacu miał widnieć napis Nowy Targ Dwójka i Krajem, ale to też tak niefajnie jest wobec kierowców. Zresztą w to przeci to jak za 30 roku wrócił obwodnica, to duże szybkości. Nie? Tosiczku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
3: Średnio ponad 500 000 złotych zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Oświadczenia majątkowe europosłów wzięli pod lupę Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
3: Ile można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
4: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 złotych i niecałe 1 euro. Z kolei europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 złotych, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
5: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro, czyli więcej niż jego roczna dieta. Na koncie ma już prawie 2 000 000 złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Na oszczędzaniu zna się też Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. Była prezesem BP, ma 3 700 000 złotych na koncie w gotówce i aktywach. Tu pomogła pewnie wysoka emerytura z ZUS-u, ponad 250 000 w skali roku.
3: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne wróciły do obwodu lwowskiego i rozpoczęły poszukiwania miejsc spoczynku polskich ofiar mordu dokonanego przez Ukraińców w wstartej z powierzchni ziemi wsi Huta Pieniacka. Ta nieistniejąca już miejscowość to symbol martyrologii Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej. 28 lutego 1944 roku polscy mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS dowodzonego przez Niemców przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii i

0: Paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Spalili oni w stodołach i zastrzelili około 850 Polaków. Teraz trwają poszukiwania szczątków naszych rodaków. Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Dziś do wieczora pogoda już nie powinna nam robić żadnych niespodzianek, bo niespodzianki zacną się dopiero po północy. W Zakopanem tej nocy czekają nas momentami dość intensywne opady deszczu. Środa w całym regionie zapowiada się buro i ponuro. Termometry pokazą jutro od 13 stopni pod Giewontem do 16 w Nowym Targu. Jedynym plusem jest to, że po południu mogą pojawić się chwilowe spogodzenia. Zło aura zostanie z nami minimum przez porę najbliższych dni. Tosićku, słyszymy się jutro punktualnie o 12:00, Władysław Biały.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
5: Martyna Wachtarczyk.
4: Mariusz Ryszka.
5: No i rozpoczynamy wtorkowe popołudnie. Jak zwykle u nas mnóstwo dobrej muzyki.
4: Kapela Andrzeja Obrochty-Bartusia w Radiu Alex na dobry początek. Za chwileczkę też grupa UM. Zaczynamy.

0: I tak właśnie brzmi muzyka wybrana dla ciebie. Martyna, jak tam twoje samopoczucie? Pozwolisz, że zapytam.
1: Od kiedy interesuje cię to, jak ja się czuję?
0: Dzisiaj mnie interesuje, a pytam o to, bo w raporcie wróżki dyżurnej czytam tak. Poranek jeszcze odrobinę senny i powolny, ale w okolicach południa poczujemy nagły przypływ energii. No to pytam, jak tam się ma twoja energia?
1: A dziękuję, znakomicie, naprawdę. No może dlatego, że w dalszej części raportu znalazłam jeszcze poradę na dziś, która brzmi tak. Dzisiaj zrób swoje i wyjdź z pracy o czasie. No i tak zamierzam zrobić, no dokładnie.
0: My wszystkim polecamy, ale zanim wyjdziemy z pracy, to powiemy, jakie niespodzianki ma dla nas dzisiaj pogoda.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733 049 049.
9: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery! Wundery!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
1: Po pogodnym początku dnia, po południu w Zakopanem zmiany, obowiązują ostrzeżenia o burzach. W czasie burzy wiatr silny, do tego intensywne opady deszczu. Proszę być czujnym.
0: To wszystko się może zdarzyć, ale nie musi, ale warto być przygotowanym. Ostrzeżenie obowiązuje dziś do godziny 23:00.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu, za 17 dni wakacje i to jest powód do świętowania. Inne ciekawe to dzień archiwów czy dzień kaczora Donalda, jednego z moich ulubionych bohaterów dzieciństwa. Wiele wspólnego mamy.
1: Aha, na przykład głos i jakby to powiedzieć, poziom wredności?
0: To też, ale ja mówię o zamiłowaniu do niezakładania gaci.
1: Okej, szanuję, dobrze. Inne ciekawe okazje to Dzień Przyjaciela, wczoraj najlepszego, dzisiaj każdego innego. Mamy też Dzień Księgowego i Dzień Ciasta Truskawkowo-Rabarbarowego. Uwielbiam, także ja to ostatnie święto zamierzam celebrować właśnie teraz. Wracam za chwilkę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Za chwileczkę godzina 13. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w minionym tygodniu o tej porze mieliśmy już czwartek, bo środa była piątkiem, a w czwartek była już sobota.
1: Dobrze, ale co było, a nie jest, no to wiadomo. Za chwilę u nas najnowsze wiadomości. Już polecamy.
2: Remont i utrudnienia dla kierowców w Bukowinie Tatrzańskiej. Posłuchajcie, którą ulicę lepiej omijać. Trasa do Morskiego Oka. Do jutra dostępna tylko piechotą. Afera korupcyjna. W gdańskim magistracie aresztowano urzędnika z Miejskiego Zarządu Dróg. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex. Już za chwilę Anna Kruszewska. Zapraszam.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
16: I to już godzina 13 na zegarach. O tej porze u nas wiadomości. Polecamy.
17: Anna Kruszewska, na początek informacje dla kierowców podróżujących przez Bukowinę Tatrzańską. Na ulicy Kościuszki w rejonie budynku poczty prowadzone są prace związane z remontem nawierzchni. Na modernizowanym odcinku wprowadzono ruch wahadłowy, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu. A trasa do Morskiego Oka do jutra dostępna wyłącznie dla pieszych. W związku z prowadzonym remontem drogi nie kursują ani elektryczne busy, ani przewozy konne. Do Morskiego Oka można dotrzeć jedynie pieszo szlakiem z Palenicy Białczańskiej. Utrudnienia są związane z ostatnim etapem prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem na odcinku od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza.
18: Dzieje się na drogach.
17: Most w Maruszynie zamknięty, jak powiedział radiu Alex Tomasz Filler z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Stan obiektu od dawna był bardzo zły.
19: Tam od zeszłego roku wygrodzenia już na moście powstały, a teraz wchodzi

0: 1942 roku słowacka żandarmeria deportowała do Trzciany, a następnie do Żeliny orawskich Żydów. Te wydarzenia stały się okazją do zorganizowania przez Fundację Centrum Rodziny Popielów spotkań upamiętniających dawnych żydowskich sąsiadów. Pierwsze spotkanie za nami, kolejne zaplanowano 15 czerwca na cmentarzu żydowskim w Podwilku.
1: A dla przypomnienia, w 1942 roku na Górnej Orawie mieszkało około 160 osób pochodzenia żydowskiego, a przedwojenna gmina żydowska obejmowała miejscowości Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Orawka, Podwilk i Piekielnik. Deportowani wtedy natomiast trafili w większości do Sobiboru i Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Cmentarz w Podwilku powstał na stokach Kuligowej Góry w drugiej połowie XIX wieku i jest jedynym kirkutem w polskiej części Orawy. Do naszych czasów zachowało się około 60 macew, z których najstarsza pochodzi z 1868 roku. Inskrypcje wyryto tu w językach hebrajskim, niemieckim oraz węgierskim.
0: Joanna Chmiel, dziękuję za te informacje. W Radiu Alex informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
2: Przed laty były szefowymi rządu. Jedna z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a druga Platformy Obywatelskiej. Obecnie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Oświadczenia majątkowe sprawdzają Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
3: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro, o niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki i prawicy znajdziemy duże rodzinne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
4: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości ponad 500 000 złotych. Musi jeszcze spłacić kredyt. Zostało jej jeszcze niespełna 90 tysięcy złotych do spłaty. Obie polityczki łączy marka posiadanego samochodu. Ewa Kopacz również ma Audi o wartości 120 tysięcy złotych.
2: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Przed prokuraturą regionalną w Gdańsku jest Stanisław Pawłowski.
5: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek. Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Politek rządzącej partii jest podejrzany płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
6: Przypominamy, dzisiaj obowiązują ostrzeżenia o burzach, niebezpiecznie również w górach. Co w aktualnych raportach?
7: Na Kasprowym 12 stopni, pochmurno raczej i zagrożenie burzami, jutro pochmurno i mokro i też 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Morskie Oko plus 14 aktualnie, pochmurno, zagrożenie burzami, jutro pochmurno i mokro. Ornak w tej chwili 14 stopni, przewaga po stronie chmur, możliwe burze, jutro opady deszczu i 13 stopni. Halegon się Nicowa, aktualnie 17 stopni, jutro 15, pochmurno i mokro.
6: Uporządkujmy pewne fakty. 9 czerwca w kalendarzach, mundial już niedługo, do tego tematu wrócimy jeszcze, no ale umówmy się, tak naprawdę, no my zawsze gramy na najwyższym poziomie, prawda?
7: Bo my mamy gwiazdy w reprezentacji. Proszę bardzo, to dowody, ABBA w Radiu Alex, za chwilę UB40, potem też Daria Marks.

0: Radio Aleks po południu. Martyna, czy ja kiedyś mówiłem, że jak byłem młody, to chciałem zostać bokserem?
1: Wspominałeś, tak.
0: A mówię dzisiaj o tym, bo mamy kącik, chwalimy naszych, a dzisiaj chwalimy zawodniczki Tatrzańskiej Akademii Boksu. W czasie Mistrzostw Polski Kadetów ogromny powód do radości dała nam Ania Worobiak z gminy Kościelisko, która wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni kraju.
1: O, brawo! No i to historyczne osiągnięcie. Pierwszy medal zdobyty przez zawodniczkę z Podhala. Bardzo dobrze zaprezentowała się też Kasia Strama, która dotarła do ćwierćfinału turnieju. Młoda pięściarka stoczyła kilka wymagających pojedynków, zdobywając cenne doświadczenie na krajowej arenie.
0: Brawo dziewczyny, bijcie tak dalej na chwałę Podhala.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
7: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
1: Niezmiennie przypominamy, tego popołudnia obowiązują ostrzeżenia o burzach. Proszę mieć to na uwadze. A jutro, jak wygląda sytuacja?
0: Jutro chmury od rana do wieczora. W Zakopanem czy Nowym Targu przydadzą się parasole. No i zrobi się chłodniej. Jutro maksymalnie 12-13 stopni.

0: najbliższa niedziela, że tak trochę fogiem pojadę. Ta niedziela będzie dla nas, to już niebiesko-czarni, i jeszcze będzie głośno, będzie radośnie, a to już piersi.
1: Ale te melodie tam troszeczkę ci popomieszały.
0: Aj tam, nie melodia jest najważniejsza.
1: Jedno jest pewne, będzie się działo, będzie zabawa 14 czerwca, właśnie w niedzielę, w magicznej górskiej scenerii odbędzie się zjazd motocyklowy w Miętustwie na Podhalu. To wyjątkowe spotkanie ludzi połączonych wspólną pasją do motocykli, wolności i podróżowania.
0: A wydarzenie nawiązuje do wieloletniej tradycji motocyklowych spotkań organizowanych przez środowisko Pasja i Wiara, które od lat gromadzą motocyklistów podczas czerwcowych uroczystości w Miętustwie właśnie. Zatem wskakujcie na motory i przyjeżdżajcie na zjazd.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin napędzany potrzebami rodziny.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
16: Po reklamie.
2: Radio Ale.

0: teraz trochę liczb u nas. 3,4.
1: 3,4. A to wspominasz średnią na świadectwie, czy...
0: To też, Martyna, to też.
1: A to nieźle.
0: 3,4 stopnia na minusie odnotowano w 1951 roku w Lęborku i to jest czerwcowe minimum temperatury w naszym kraju.
1: O, nieźle. No, takie wyniki w tym roku nam raczej nie grożą. Raczej. Więcej o pogodzie u nas za moment. Wcześniej nasze wiadomości.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami niebezpiecznie. W powiecie tatrzańskim może być do późnego wieczora. W wiadomościach Radia Alex o 14:00 wrócimy do tematu działania schroniska dla psów w Nowym Targu. Bazylika w Barcelonie istotnym punktem hiszpańskiej pielgrzymki papieża Leona XIV. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Camilla za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: Jest 14:00, wtorkowe popołudnie, czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, na początek mam ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów w powiecie tatrzańskim. Synoptycy wydali pomarańczowe ostrzeżenie przed burzami, które obowiązuje dziś do godziny 23:00. To ostrzeżenie przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu od 20 do 35 mm, a lokalnie nawet do 45. Towarzyszyć im mogą porwy wiatru osiągające do 75 km na godzinę oraz opady gradu. W czasie burzy warto unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.
19: To są wiadomości z Podhala.
2: Temat działania schroniska dla psów w Nowym Targu wrócił na ostatnim konwencie tatrzańskim. Na spotkaniu oprócz samorządowców i powiatowego lekarza weterynarii obecni byli też m.in. przedstawiciele TPN. Po obradach zorganizowanych zorganizowano konferencję prasową, a do dziennikarzy dołączyła działaczka tatrzańskiego otuliska i to właśnie Marta Plewicka. Wskazywała zebranym, że podczas marcowej akcji protestacyjnej w Nowym Targu padały zapewnienia, że schronisko będzie na przykład wolontariat, a jej zdaniem do dzisiaj nic w tej sprawie się nie zmieniło. W odpowiedzi starosta Andrzej Skupień stwierdził m.in.
18: To nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie

0: dużych środków, dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację. Stąd też dzisiaj rozmowa i spotkanie przedstawicielami schroniska, jak im w tej sytuacji pomóc i poprawić te standardy, które dzisiaj nie funkcjonują tak jak trzeba.
1: Tyle teraz starosta tatrzański Andrzej Skupień, a więcej na ten temat na radioalex.com.pl. Trwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 16 czerwca.
2: Początkiem roku zostały spisane porozumienia, gdzie przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i 20 maja ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace i wybrać firmę, która będzie przygotowywała tę strategię marki właśnie dla powiatu tatrzańskiego oraz 5 gmin.
1: Przypomniała w Radiu Alex Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. W Radiu Alex czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
3: Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze, a do szczegółów już dotarł nasz reporter Michał Dobrowicz. Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
4: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
5: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
4: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
3: Uwaga na kapryśną aurę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało internetowe alerty do odbiorców na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków tego załamania pogody należy się spodziewać za kilka godzin. Będą podwyżki na stacjach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. Leon XIV przybył do Barcelony. Jutro w setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni świątynię Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. W stolicy Katalonii jest Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w setną rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Na mapach pogodowych dla Zakopanego głównie chmury, z tych chmur opady deszczu. Tak sytuacja ma wyglądać do połowy czwartku.
10: A na termometrach? No, jutro już zdecydowanie będzie chłodniej. Maksymalnie do stopni 13 w Zakopanem, w czwartek do 11.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: I to już po godzinie 14, okazję do świętowania. Jeszcze w dalszym ciągu tutaj sprawdzamy. Mamy dzień języka, którym kiedyś posługiwał się każdy z nas.
9: A dzisiaj już zdążyliśmy zapomnieć. Dzień Agu Gaga. Pamiętacie? W tym języku ta piosenka byłaby zapowiedziana tak. Mama!

0: Tu Radio Alex we wtorkowe popołudnie. Przypominamy, że trwa remont drogi prowadzącej do Morskiego Oka. Prace są prowadzone na odcinku od Łysej Polany do rejonu wodogrzmotów Mickiewicza i jeszcze do jutra można spodziewać się tam utrudnień.
1: A to znaczy, że nie kursują e-busy i wozy konne, ale piechotą można się przejść. Aktualnych informacji dotyczących dostępności szlaków i warunków turystycznych udzielę jak zawsze punkt informacji turystycznej TPN przy rondzie Kuźnickim.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: A ja sobie tutaj o tej porze przeglądam, szukam. Tutaj nie ma, jutro nie, w czwartek, no może troszeczkę, w piątek mają pojawić się przejaśnienia i rozpogodzenia w Zakopanem, w sobotę również, także jest na co czekać.
0: Ale i w piątek i w sobotę możliwe opady deszczu, w niedzielę także parasol się przyda.

0: to wtorkowe popołudnie zostajemy przy Tatrzańskim Parku Narodowym, bo na ich Facebooku znaleźliśmy takie oto ogłoszenie. Z nieskrywaną radością i dumą zapraszamy do nowej akcji Świadomi Tatr. To ogólnopolska kampania na temat wpływu zanieczyszczeń na stan Tatr. Przed nami aż 42 wyjątkowe odcinki podcastu Z miłości do gór.
1: Tatry są kruchym ekosystemem, tymczasem w zeszłym roku odwiedziło je ponad 5 milionów turystów. Przy takiej skali każda pojedyncza decyzja w górach, czy to wyrzucona butelka, czy dwójka przy szlaku, czy głośna muzyka, ma znaczenie dla przyrody. A co to oznacza w praktyce? No właśnie, tego dowiemy się z podcastów.
0: A dowiemy się m.in. do czego zdolny bywa niedźwiedź i jakich zachowań orzechówki uczą swoje dzieci. I jeszcze na jakie wolontariaty czekają ludzie z całego kraju. Mocno polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: Zaczynamy we wtorkowe popołudnie i ciekawe daty jak zwykle u nas. Dokładnie tego dnia w 1993 miała miejsce premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga.
1: No i wróciła moda na dinozaury. Dinomania ogarnęła wtedy cały świat i każdy wiedział, co różni T-Rexa od Triceratopsa. I tak to show biznes pokazał, że bawiąc uczy.
2: Ratownicy TOPR podsumowali miniony długi weekend. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomości Radia Alex już za chwilę. Ponadto dobre informacje dla kierowców w szaflarach i Andrzej Bargiel z kolejnym górskim wyzwaniem. Anna Kruszewska, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.

0: już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Anna Kruszewska. Bardzo pracowity był dla ratowników Topr miniony długi weekend. W ciągu zaledwie 4 dni udzielili pomocy 27 osobom, a jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Najpoważniejszy wypadek miał miejsce na Rysach, gdzie zginął turysta, a druga osoba w ciężkim stanie trafiła do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy prowadzili także akcje związane z urazami nóg, problemami zdrowotnymi, zagubieniem turystów po zmroku oraz ewakuacją osób, które utknęły w trudnym terenie. Szczególnie niebezpieczne okazały się warunki w wysokich partiach Tatr. W niedzielę na Rysach turystka poślizgnęła się na zalegającym śniegu i spadła około 300 metrów. Z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przypominają, że mimo czerwcowej pogody w Tatrach wciąż zalega śnieg. Poruszanie się po stromych, zaśnieżonych szlakach bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
4: Dzieje się na drogach.
3: Dobra wiadomość dla kierowców w szaflarach. W piątek po południu planowane jest przywrócenie ruchu na moście w ciągu drogi powiatowej Skrzypne Szaflary Ostrowsko. Przejazd będzie jednak odbywał się wahadłowo, a ruchem pokieruje sygnalizacja świetlna. Kierowcy nadal muszą więc liczyć się z możliwymi utrudnieniami. Jednocześnie od jutra rozpoczną się kolejne prace drogowe związane z budową sieci geotermalnej. Roboty będą prowadzone na ulicy Augustyna Suskiego na odcinku od mostu do drogi krajowej numer 47.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza z nich już w drugiej połowie czerwca.
5: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana

0: wywiadki i ciąg dalszej informacji.
1: Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Krzysztof Zasada, co polskie władze robią, by postawić podejrzanego przed sądem?
2: Ostatnim z kroków był wniosek do Interpolu o ściganie tego cudzoziemcy czerwoną notą. Ten wniosek, jak się dowiedziałem, został uwzględniony. Wcześniej za podejrzanym wystawiono list gończy, a także europejski nakaz aresztowania. Prokurator Piotr Skiba informował też, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś zignorowała ten wniosek mimo dokładnego ustalenia tożsamości sprawcy. Śledczy zwracają uwagę na fakt, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kontakty organów ścigania Polski i Białorusi praktycznie zamarły. Mają świadomość, że w próby ściągnięcia podejrzanego musi się teraz zaangażować dyplomacja. Kilkanaście dni temu śledztwo zawieszono.
1: Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry. Znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencję poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
4: Nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
3: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste. A na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
1: Nanga Parbat to kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach. Jak to ma w zwyczaju?
5: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by...
1: Zapowiada nasz narciarz ekstremalny. Nanga Parbat to pod względem wysokości 9 szczyt świata.
6: Temperatura nam gwałtownie spada. Okolice 11 stopni na termometrach jutro i w czwartek. Wracają chłodne poranki. Uwaga, noc z czwartku na piątek przyniesie temperatury rzędu 5 stopni zaledwie, a w sobotę od 3 do 4.
7: A na niebie chmury w roli głównej. Jutro właściwie w ciągu całego dnia i w Zakopanem czy w Nowym Targu na pewno parasol warto mieć pod ręką.
6: Minęła godzina 15. Słuchajcie, stare chińskie przysłowie mówi: jeśli przetrwasz wtorek, przetrwasz wszystko.
7: No i o tej porze to my wręczamy wam dyplomy za świetnie wykonaną pracę. Brawo wy! A do dyplomów dołączamy najlepszą muzykę. Ta wraca już teraz.

0: Radio Alex po południu. Teraz u nas piłka nożna. Za dwa dni startuje mundial. Czytałem, że wiele ekip skarży się na stan i jakość murawy na stadionach, gdzie będą rozgrywane mecze. A nasi się nie skarżą.
1: Mimo, że zamknęli im stadion. Mowa o piłkarzach LKS-u Biali z Białego Dunajca. Poinformowała nas o tym prezes klubu Józefa Kolbrecka. Przez dwa najbliższe tygodnie w związku z pracami remontowo-pielęgnacyjnymi murawy obiekt będzie całkowicie wyłączone z użytkowania.
0: A po remoncie murawa będzie pewnie jak ta na Anfield czy Old Trafford. No, co najmniej tak dobra jak na naszym narodowym. Warto więc czekać. I a propos pani prezes, ciekawe, trzeba szafę w gabinecie, gdzie piłkarze wpadają nagrać swoje ubu-dubu, ubu-dubu. Panią prezes, pozdrawiamy oczywiście.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzach meteorologiczne lato, przypominamy, to kalendarzowe zacznie się niebawem, a tutaj lata na mapach pogodowych dla Zakopanego nie widać.
5: Ale mamy jesień. Jesień. No właśnie, jutro na pewno, bo jutro będzie ponuro, pochmurno, szaro. Do tego opady deszczu mogą pojawiać się właściwie w ciągu całego dnia i na termometrach w Zakopanem zaledwie od 11 do 13 stopni na plusie.

0: tej porze kto może, ten wychodzi na spacerek ze swoim czworonogiem. No właśnie, Martyna, a ty jak dbasz o swojego czworonoga?
1: O, jak ja dbam. Słuchaj, ja głaszczę, ja przytulam, całuję, kupuję karmę najwyższej jakości.
0: O, no proszę, a wiesz, co jeszcze można zrobić?
1: No, co?
0: Z takim pupilem?
1: Co?
0: Można go zaczipować.
1: O, i to bardzo ważna sprawa. Ja wiem, do czego ty zmierzasz. Otóż kolejna akcja czipowania psów i kotów odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 14 w remizie OSP w Sromowcach Wyżnych. Dzięki wsparciu samorządu mieszkańcy pokryją jedynie połowę kosztów tej usługi.
0: No i proszę, połowa to jest dobra cena. Udział w tej akcji to między innymi szybka i bezpieczna identyfikacja zwierzęcia, co zwiększa szanse na jego odnalezienie w przypadku zaginięcia. Zatem czipowanie polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
14: Po reklamie.
15: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Alex.

0: Martyna, czy ty wiesz, który serial jest moim ulubionym? Oczywiście oprócz Przyjaciół.
1: Ja wiem. Trzecia planeta od Słońca.
0: Dokładnie. A na trzecim miejscu jest serial, którego ostatni odcinek wyemitowano właśnie 9 czerwca w 1997 roku, czyli Świat według Bundy'ch.
1: Każdy zna. No i wiadomo, skąd pomysł na Świat według Kiepskich. No tak czy owak, bawią do dziś.
2: Utrudnienia dla kierowców w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie dokładnie, o tym już za chwilę. Będzie także temat corocznej waloryzacji składek emerytalnych, a w informacjach z kraju dożywocie grozi matkobójcy z pomorskiego Tczewa. Anna Kruszewska, do usłyszenia o 16:00.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest 16, wtorek, 9 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
3: Anna Kruszewska. W Bukowinie Tatrzańskiej na ulicy Kościuszki w rejonie budynku poczty prowadzone są prace związane z remontem nawierzchni. Na modernizowanym odcinku wprowadzono ruch wahadłowy, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami i dłuższym czasem przejazdu. Czy powiat tatrzański znajdzie się wśród laureatów konkursu Kierunek Małopolska? Odpowiedź poznamy jeszcze w czerwcu. Powiat tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji biorą udział w konkursie Kierunek Małopolska Promocja regionalnej oferty w Kraków Airport.
4: Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs. Kraków Airport postanowił wyjść naprzeciw całemu regionowi i właśnie postawił na to partnerstwo strategiczne pomiędzy biznesem a samorządem. Czas trwania to jest maksymalnie 2 tygodnie w zaplanowanym okresie. Oczywiście harmonogram zostanie uzgodniony z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami powiatowymi. TARPiK na podstawie stosownego upoważnienia przez zarząd powiatu wystąpił jako strona ze zgłoszeniem do tego konkursu. Wybrano realizację 4 działań w porozumieniu razem z 4 gminami i miastem Zakopane. Zaproponowano 1 połowę sierpnia, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
3: A to ma nastąpić do 30 czerwca, mówiła Iwona Kiwacka-Merierczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
1: Twoje sprawy.
3: W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie po corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego będzie wyższy o blisko 10%, a środki na subkoncie o ponad 10,5%. Zgromadzone tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, czyli wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
5: Czyli dla przykładu, jeśli ktoś zgromadził na swoim koncie 50 tysięcy złotych, to po tegorocznej waloryzacji zyska przeszło 4900 złotych. I pamiętajmy, te kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, czyli zysk z waloryzacji ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tutaj zasada procenta składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie. Więc warto pracować legalnie, odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne w ZUS.
3: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan konta w ZUS i waloryzację środków. Każdy może mieć dostęp do konta ZUS, logując się na swój profil na e-ZUS. To konto jest równie ważne co bankowe, bo odłożone tam środki zabezpieczają naszą przyszłą emeryturę.
1: Zawsze realnie.

0: Bożu. Stanisław Pawłowski.
1: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie, grozi mu dożywocie.
0: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie, przedstawiła oficjalnie w Warszawie premier Donald Tusk w towarzystwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przenosimy się zatem do ogrodu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie konferencji przysłuchiwał się Michał Radkowski.
2: Monika Piątkowska przekonywała, że jest od dawna związana z Krakowem.
3: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: Kandydatka podkreśliła, że jest sprawną menadżerką, będzie stabilnie zarządzać miastem i wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, dlatego między innymi zapowiedziała, że będzie wprowadzać głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania strefy czystego transportu, choć szczegółów nie podała. Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, ten, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie, choć on jeszcze oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach.
0: Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos.
4: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
0: Zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Na mapach pogodowych dla Zakopanego głównie chmury, z tych chmur opad i deszczu. Tak sytuacja ma wyglądać do połowy czwartku.
8: A na termometrach? No, jutro już zdecydowanie będzie chłodniej. Maksymalnie do stopni 13 w Zakopanem, w czwartek do 11.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Za nami godzina 16. Wczoraj świętowali Seweryn i Medard, a dzisiaj kogo mamy na liście solenizantów?
8: Nie uwierzysz.
7: Nie uwierzę.
8: Naprawdę.
7: Nie wierzę.
8: Martyna, znów
7: nie wierzę.
8: Piękne imiona.
7: Dawaj.
8: Piękne. Pelagia i Felicjan. No, cudowne. Pozdrawiamy i dołączamy prezenty
7: muzyczne. Milk and Sugar teraz, Pedro Capo i Faruko za chwilę.

0: teraz u nas o pogodzie, bo ta jaka jest, każdy widzi, ale być może gdzieś tam pojawią się rozpogodzenia, no i wtedy, słuchajcie, warto zerknąć na wieczorne czy nocne niebo, bo tam dzisiaj dojdzie do, jak to pięknie ujął popularyzator astronomii Karol Wójcicki, wiecie, ten ze śmieszną fryzurą, najpiękniejszej koniunkcji tego roku.
1: No i dokładnie chodzi o to, chodzi o zbliżenie dwóch najjaśniejszych planet, Jowisza i Wenus. Od strony naukowej to oznacza, że obie planety osiągają tę samą odległość ekliptyczną w rzucie na sferę niebieską, pozostając w rzeczywistości odseparowana o setki milionów kilometrów w przestrzeni trójwymiarowej. Wiadomo, tak?
0: Jasne, rozumiesz. Oczywiście.
1: Natomiast od strony ezoterycznej to astrolodzy uznają ten fakt za powód do tego, by oficjalnie ogłosić 9 dzień czerwca najszczęśliwszym dniem roku.
0: Teraz to mówisz, Martyna?
1: No tak, dokładnie.
0: No to dużo szczęścia życzymy i przypominamy, że Martyna jest z Wenus. Ja jestem z Marsa.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram.

0: znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Po reklamie.
2: Temperatura nam gwałtownie spada, okolice 11 stopni na termometrach jutro i w czwartek. Wracają chłodne poranki, uwaga, noc z czwartku na piątek przyniesie temperatury rzędu 5 stopni zaledwie, a w sobotę od 3 do 4.
3: A na niebie chmury w roli głównej jutro właściwie w ciągu całego dnia i w Zakopanem czy w Nowym Targu na pewno parasol warto mieć pod ręką.
0: Radio Alex.

0: O tej porze wraca nasz mundialowy zakątek wiedzy. No, wiecie, że mamy hopla na punkcie sportu, a futbolu zwłaszcza. Dlatego dzielimy się z wami informacjami, które mogły gdzieś tam wam umknąć. Wspominaliśmy, że w tym roku mamy 3 gospodarzy i 3 ceremonie otwarcia.
1: I z tego powodu mamy też ile maskotek?
0: Raz,
1: 3 maskotki imprezy. Kanadę reprezentuje łoś Maple, Meksyk jaguar Zaju, a bielik amerykański Klacz jest reprezentantem USA. I a propos trójek, to każda z reprezentacji zagra na tym mundialu co najmniej 3 mecze. No,
0: w naszym wypadku byłyby to mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Może lepiej, że nie zobaczymy tam biało-czerwonych.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Za chwilę 17, wtorek, 9 dzień czerwca. Kto dostaje wypłatę 10, ten będzie jutro zadowolony, bo jutro 10 właśnie.
1: A kto przy okazji jest elektrykiem, to będzie zadowolony podwójnie, no bo właśnie jutro dzień elektryka mamy.
0: No jutro też dzień jazdy nago na rowerze, ale chyba nie polecamy, bo ma padać. Przeziębić się można.
1: Tylko dlatego, prawda? Nie
0: Oczywiście.
1: Polecamy. No, wiadomo. Zdrowia życzymy i dziękujemy za dziś. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: Do późnych godzin nocnych obowiązuje ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego przed burzami. Będzie wyścig kolarski, będą utrudnienia. Za chwilę o tym, na co trzeba przygotować się na ulicach Zakopanego. Około 100 strażaków walczy z płomieniami w Markowej na Podkarpaciu. Ogień trawi zakład regeneracji opon. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 17. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Po reklamie.
11: Minęła 17, za chwilę po godzinach, ale zanim to nastąpi, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od regionu.
2: Anna Kruszewska, na początek ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego przed burzami. Obowiązuje do godziny 23. Synoptycy przewidują wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu do 35 mm, a lokalnie nawet do 45. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru osiągające do 75 km na godzinę oraz opady gradu w czasie burzy. Burzy warto unikać przebywania pod drzewami, zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach.
12: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: W związku z wyścigiem kolarskim dla amatorów organizowanym pod oficjalnym szyldem legendarnego Tour de France, w niedzielę w Zakopanem będą czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach miasta. Start honorowy zaplanowano na godzinę 8. Gdzie dokładnie spodziewać się utrudnień? O tym Małgorzata Kmieciak.
13: Zawodnicy przejdą ulicami miasta w zwartej kolumnie, nieeskortowanej przez organizatorów. W zależności od miejsca utrudnienia potrwają od kilkunastu do około 25 minut, a ruch będzie przywracany bezpośrednio po przejeździe peletonu. Największe ograniczenia wystąpią w rejonie ulicy Kościuszki, gdzie od godziny 7 do 8.10 funkcjonować będzie strefa startu. Czasowych zamknięć należy spodziewać się także m.in. na ulicach Sienkiewicza, Chramcówki, Kasprowicza oraz na Zakopiance w kierunku Ustupu. Kierowcom jadącym do Zakopanego od strony Nowego Targu i Białego Dunajca zalecany jest objazd przez Poronin, Murzasichle i Cyrchle.
2: Szczegóły utrudnień minuta po minucie mamy na radioalex.com.pl.
12: Radio Alex poleca.
2: W magicznej górskiej scenerii odbędzie się zjazd motocyklowy w Miętostwie na Podhalu. W najbliższą niedzielę to wyjątkowe spotkanie ludzi połączonych wspólną pasją do motocykli, wolności i podróżowania. W otoczeniu pięknych tatrzańskich krajobrazów można przeżyć dzień pełen motocyklowych emocji, wspólnej integracji oraz podhalańskiej gościnności. Wydarzenie nawiązuje do wieloletniej tradycji motocyklowych spotkań organizowanych przez środowisko tylko pasja i wiara, które od lat gromadzą motocyklistów podczas czerwcowych uroczystości w Miętostwie. Dbasz o swojego pupila? Zadbaj również o jego bezpieczeństwo. W najbliższą sobotę o godzinie 14 w remizie OSP w Sromowcach Wyżnych odbędzie się kolejna akcja chipowania psów i kotów. Dzięki wsparciu samorządu mieszkańcy pokrywają jedynie połowę kosztów tej usługi. Udział w tej akcji to m.in. szybka i bezpieczna identyfikacja zwierzęcia, co zwiększa szanse na jego odnalezienie w przypadku zaginięcia. To były informacje z naszego regionu. Więcej w magazynie reporterów Radia Alex to po 21:00, a informacje z kraju i ze świata u nas już teraz. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wereński.
4: W ogniu stanął zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu.
14: W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
15: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z

0: do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
1: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorym Zbigniew Karpiński.
2: Nasz dziennikarz zauważa, że pewien problem jednak jest. Będą go mieć zasiadający w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie odbędą się głosowania.
1: Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego.
2: O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
3: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, no fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego SUV-a, żeby słuchaczom to zobrazować. Dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu, że przejęło to Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, tam mają też, że tak powiem, zniszczoną taką wannę, jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie tych dwóch elementów zostanie odbudowany pojazd w przyszłości.
1: A ten wspomniany pan, który widział fragmenty Demaga, to nasz reporter Maciej Sołtys.
2: W Polsce w rękach prywatnych, dodajmy, i w muzeach są zaledwie dwa takie pojazdy.
4: Na Podkolu, podobnie jak właściwie w całym kraju, czas na zmiany w pogodzie. Wieczór zapowiada się nam raczej pochmurnie. W nocy i jutro w ciągu dnia możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Będzie też już chłodniej niż jeszcze dzisiaj, bo termometry powinny wskazywać maksymalnie jutro od 15 stopni w Rabce, 16 będzie w Zakopanem czy Limanowej, do 18 stopni w Krynicy Zdroju. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, czyli to wtorek, 9 czerwca. Rozpoczynamy po godzinach i w kwestii archiwów na pewno zajrzymy do tych muzycznych, żeby wyciągnąć dla was najlepsze kawałki. Łukasz Tymków, zapraszam na wspólny wieczór.
5: Radio Alex.

0: Dobre wiadomości płyną do nas z tak zwanego rynku świeżych owoców. Chodzi oczywiście o mis czerwca, czyli truskawka. Ta podobno potoniała już w stosunku do tego, co jeszcze było parę tygodni temu, o 50%. A zatem jest świetny moment, żeby kupić świeże. No i chyba najważniejsze, żeby polskie owoce, bo niestety niektórzy sprzedawcy oszukują, a my lubimy popierać to, co nasze. No i jeszcze jest jeden powód, dla którego warto kupić truskawki. To wyjątkowy przepis na coś bardzo pysznego i słodkiego właśnie z truskawkami. Znajdziecie ten przepis na naszej stronie internetowej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: dawna to wiem.
1: Cały świat ostatnio dowiedział się o polskiej tenisistce Maji Chwalińskiej, która świetnie poradziła sobie na ostatnim turnieju we Francji. No i pojawiły się już oczywiście memy w tym zakresie. Jeden z nich zadaje pytanie: Polacy, dlaczego tak dobrze gracie w tenisa? A na zdjęciu pokazany jest facet przy trzepaku z trzepaczką i oczywiście dywanem. Ciekawe, kto z was jeszcze pamięta takie urządzenie i taki zwyczaj? Moim zdaniem dużo lepiej czyściło się forehandem niż backhandem.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Już za chwilę najnowsze wiadomości, a potem oczywiście będą informacje o pogodzie i o zmianach, jakie w niej będą zachodziły. Natomiast po 18 będzie kilka sylab, które mają coś znaczyć. A co znaczą, o tym przekonacie się zostając z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Właśnie mija godzina 18, a rozpoczynamy kolejne wydanie naszych wiadomości.
5: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową.
6: Przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze po ogłoszeniu kandydatki zbiera nasz reporter Michał Radkowski.
7: Raczej o Monice Piątkowskiej wyrażają się politycy z rezerwą, a nawet złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje wręcz niepokój.
8: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z obozu koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa, jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
7: No, nie brzmi to jak komplement, prawda? Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Romowicz z Polski 2050.
9: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
7: No i jeszcze złośliwość z klubu Centrum, który jednak raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
10: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby wystartował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
7: A zatem krakowskie wybory raczej pokazują, że w koalicji rządowej dobrej chemii nie ma.
6: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę.
5: Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie.
6: To 2 miliardy złotych z unijnego Funduszu Pokojowego. O zamiarach Warszawy z wiceministrem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
11: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce? Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
12: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według
11: pana? Pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
12: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
11: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
6: Unijny Fundusz Pokojowy opiewa w sumie na ponad 6,5 miliarda euro.
5: Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie.
6: A także Opolszczyzna i część województwa śląskiego.
5: Mieszkańcy tych regionów otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami.
6: Zagrzmieć jednak może niemal w całym kraju.
0: Zachmurzenie całkowite na Podhalu. Tak będzie dziś wieczorem, tak będzie również w nocy, jak i jutro w ciągu dnia. Ciągle będą wracały do nas też przelotne opady deszczu. Pojawić się mogą zarówno nad ranem, jak i jutro przed południem, a nieco bardziej intensywnych spodziewamy się gdzieś w okolicach drugiej części dnia. Temperatury również dużo niższe niż w ostatnich dniach, od 14 stopni w Rabce Zdroju. Mowa o jutrzejszej temperaturze maksymalnej do 18 w Krynicy. W Zakopanem będzie 16. Czym jest Agugaga? O tym na pewno jeszcze powiem na naszej antenie. Teraz warto przypomnieć najważniejsze fakty. Wtorek, 9 czerwca, słuchacie po godzinach. Razem z wami Łukasz Tymków.

0: Obiecałem, że wytłumaczę wam, o co chodzi z tym dniem Agugaga. No, chodzi o to, żeby świętować pierwsze słowa i magiczne chwile rodzicielstwa. Nazwa pochodzi od Gaga i Gugu, czyli takich typowych dźwięków wydawanych przez małe dzieci. I nazywa się to gaworzeniem. No to może gaworzenia teraz dość, a już za chwilę w Radiu Alex coś z naszego muzycznego archiwum z działu wykonawcy wszechczasów. To będzie Michael Jackson.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

0: Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Aleks.

0: No i znów wróciła dyskusja a propos czasu letniego i tego, czy przestawiać te zegarki dwa razy w roku, czy też nie. Komisja Europejska będzie tam robiła kolejne jakieś skomplikowane badania i obliczenia, bo podobno są i wady, i zalety. No to zamiast deliberować od paru lat na ten temat, to ja proponuję kompromis, przesuwamy je o pół godziny i nie ruszamy. A u nas za niecałe pół godziny pojawią się najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
3: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
5: Time to level up!
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.

0: Kultowa postać z kreskówek i kultowe gadżety z nią związane. To będzie jeden z tematów, który poruszymy po 19, a już za moment będziemy mieli dla Was najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Po reklamie.
0: To już wtorkowy wieczór, minęła 19, zaczynamy wiadomości.
10: Akcja ratownicza na jeziorze Przywickim na Kaszubach.
11: Strażacy zostali wezwani do tonącego 12-letniego chłopca.
10: Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, co tam się wydarzyło.
12: Grupa chłopców kąpała się w jeziorze, gdy jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów i to właśnie oni zadzwonili po pomoc. Jeszcze przed przyjazdem służb 12-latek został wyciągnięty na brzeg przez osoby postronne. Strażacy i ratownicy medyczni rozpoczęli resuscytację. Udało się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Następnie śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Policjanci ustalają teraz, jak doszło do tego zdarzenia.
11: Marynarka wojenna Rosji przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Morzu Bałtyckim, podczas których trenowano wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych, naloty bombowe oraz uderzenia rakietowe, poinformowała agencja Interfax.
10: W tym samym czasie w rejonie odbywały się duże manewry wojskowe NATO z udziałem 9 tysięcy żołnierzy.
11: W sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu.
10: W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester United z AC Milanem.
13: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
11: Mówił organizator Tomasz Rachwał.
10: Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław dokładnie 15 sierpnia.
11: Kandydat koalicji wygrywa.
10: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 18 głosami poparła kandydaturę profesora Sławomira Patyry na zwalniające się za 3 tygodnie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
11: Zdobył on o 3 głosy więcej niż jego konkurent zgłoszony przez klub PiS, profesor Artur Kotowski.
10: Nowego sędziego Trybunału cały Sejm wybierze w głosowaniu zaplanowanym na czwartek. 11 dni pozostało do festiwalu Black or White w Krakowie.
11: 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnał, Sara James.
10: A także kabaret Hrabik.
14: Bardzo
1: bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i, no i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
2: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
10: Kabaret Hrabi na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
0: Przyroda nadrabia straty, jeśli chodzi o ilość wody. Tak należy tłumaczyć to, co dzieje się obecnie w pogodzie. No, czyli, że chmurzy się i niestety, ale będzie padać. Niestety dla tych, którzy chcieliby robić coś na zewnątrz, ale myślę, że niestety dla tych, którzy cokolwiek uprawiają i dla całej natury. Intensywne opady deszczu spodziewane są jutro właściwie przez cały dzień na Podhalu. Temperatura maksymalna będzie wynosiła tymczasem od 14 stopni w Rabce, przez 16 w Zakopanem do 18 w Krynicy Zdroju. Będzie małe wspomnienie takich historyjek na karteczkach, które dodawano do gum do rzucia. A to wszystko dlatego, że dzisiaj we wtorek, 9 czerwca, jest Dzień Kaczora Donalda. Przed mikrofonem ani Kaczor, ani Donald. Łukasz Tymków, kłaniam się.
14: Radio Alex.

Jak już wspomniałem na początku godziny, dzisiaj dzień kaczora Donalda, a to dlatego, że właśnie 9 czerwca w 1934 roku, czyli jak łatwo sobie policzyć 92 lata temu, po raz pierwszy został on pokazany na ekranie. I od tamtej pory właściwie stał się kultową postacią, do tego stopnia, że między innymi to właśnie z kaczorem Donaldem wydawano nawet gumy do żucia, które były obiektem pożądania jeszcze za czasów PRL-u w naszym kraju. Ja pamiętam te historyjki komiksowe, które były dodawane do gum do żucia. Niektórzy nawet je kolekcjonowali. My za to kolekcjonujemy dużo dobrej muzyki, a już za chwilę w radiu Alex Pani, która też stała się ikoną popkultury, czyli Britney Spears.

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën. Po reklamie.
2: Radio Aleks.

0: wcześniej pokochali polskie wybrzeże, zwłaszcza jego zachodnią część. Według oficjalnych danych w zeszłym roku co najmniej 500 000 naszych sąsiadów z południa przyjechało do nas na urlop. W tym roku specjaliści spodziewają się, że będzie ich nawet 1 000 000. Czesi lubią nasze morze za to, że nie jest tak drogo jak w Chorwacji, nie jest tak gorąco jak w Chorwacji, nie jest tak tłoczne jak w Chorwacji i mogą tutaj spędzać aktywnie wolny czas. I kto wybierze się w tym roku nad nasze morze, jeśli usłyszy ahoj, to częściej będzie to Czech niż marynarz.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Wiele dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie, ale przede wszystkim w naszym regionie. O tym nieco więcej już po 20 na naszej antenie. A już za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: W całym kraju minęła już 20, a u nas czas na kolejne wydanie wiadomości.
7: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze i kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów.
8: No jak zauważają Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek, w posiadaniu są właśnie między innymi drogie zegarki.
9: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
10: A Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
9: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości. Wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
10: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
9: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
10: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
7: O 144 złote ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Michał Zieliński, witamy.
11: Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Igor Skrzypek, Igorze, czy taka propozycja rządu to jest dużo, mało, czy kompromis?
9: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
11: Ponadto rząd przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok. I w 2027 roku wedle tych założeń PKB ma urosnąć o 3,1%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. A teraz jeszcze notowania. Nieznacznie wyższe będą jutro maksymalne ceny paliw. Ropa dziś wyraźnie tanieje na światowym rynku. Donald Trump twierdzi, że porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Złoty bez zmian, euro 4,24, zaś dolar 3,67 groszy, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
0: Na dobre rozpoczęły się zmiany w pogodzie. Co prawda jeszcze nad ranem nie będziemy odczuwali bardzo chłodu, ale jutro w ciągu dnia za gorąco na Podhalu nie będzie. Do tego wszystkiego raczej pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu i nieco bardziej intensywnymi w drugiej połowie dnia. Podobny typ pogody może utrzymać się co najmniej do czwartku. Podobno w weekend może ulec poprawie. Na termometrach jutro będzie od 14 w Rabce, poprzez 16 w Zakopanem i Limanowej, 17 w Nowym Targu i Nowym Sączu, do 18 stopni w Krynicy Zdroju. Pelagia i Felicjan. No i śmiało można powiedzieć, że mamy dzisiaj Sylwestra, tak? Sylwester dzisiaj też obchodzi imieniny. Ale to jest wtorek, 9 czerwca, nie 31 grudnia. Łukasz Tymków razem z wami jeszcze przez godzinę.

0: Policjanci i strażnicy wypowiedzieli wojnę tym, którzy szaleją na kładach. Tak było w Kościelisku. Jakie są efekty ich działań? O tym powiemy wam już po 21. Wtedy też w Radiu Alex ważna informacja dla tych, którzy wybierają się do Morskiego Oka, a także o dużym sukcesie zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu. I wszystko to właśnie u nas już po 21. w ramach wieczoru naszych dziennikarzy i reporterów. A za moment Rod Stewart i później zespół Phil.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.

0: Tak mówiłem dzisiaj o różnych świętach nietypowych, ale zupełnie zapomniałem o tym, że dziś jest dzień jednej z ważniejszych osób, jakie możemy mieć w życiu, czyli Dzień Przyjaciela. Jak gdzieś kiedyś przeczytałem, przyjaciel to ktoś, kto zna piosenkę twojego serca i potrafi ją zanucić, kiedy ty zapomnisz słów. A jeśli waszą ulubioną piosenką są zbójnicy z bujeckiej familii, no to jak prawdziwy przyjaciel ponucę ją z wami, ale to za chwilę i bez mikrofonu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jeszcze jakieś 4 godziny i będziemy mieli środę. Jak mówią, jak środa zginie, tydzień minie, no bo teraz mamy już taki tydzień normalny, czyli że pracujemy do piątku. No ja, czyli Łukasz Tymków, już teraz mówię wam do usłyszenia, do jutra, cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, wtorek 9 czerwca, czas na wiadomości.
5: Podejrzany o przyjmowanie łapówek urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu.
6: Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej.
5: O szczegółach opowie trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
7: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
8: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
7: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
8: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
7: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
6: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.
5: Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybką analizę ważnych danych.
9: W takich 4 szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
10: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
9: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
11: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
6: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej.
5: I jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski.
6: W rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
5: W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek.
6: 7 obywateli Gruzji jest oskarżonych o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Grozi im do 10 lat więzienia.
5: Jak zauważa agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach Europy, także w Polsce.
6: Przypomnijmy, w 2023 roku z licznych starodruków, w tym dzieł Puszkina i Gogola, obrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o tę kradzież Gruzin zeznał, że działał na zlecenie Rosji.
4: W Zakopanem będzie chłodna, z przewagą zachmurzenia dużego i możliwością krótkich opadów deszczu, a wyżej w terenie także mrzawki. Temperatura spadnie do około 10 stopni, a wiatr pozostanie słaby, północny. Jutro w Zakopanem dominować będzie zachmurzenie duże z częstymi przelotnymi opadami, chwilami intensywniejszymi. Temperatura maksymalna osiągnie około 14 stopni Celsjusza, a wiatr północny będzie umiarkowany. Wtorek już po 21, więc zaczynamy wieczór reporterów. Sprawy z naszych wiadomości w tej godzinie. Zapraszam do 22.

0: termina.
1: Nie będzie pobłażania dla kierowców quadów niszczących przyrodę i prywatne tereny. Przekonali się o tym uczestnicy wspólnej akcji policjantów, strażników gminnych i straży leśnej przeprowadzonej w Kościelisku. Podczas działań wykorzystano m.in. pojazdy terenowe oraz drony. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt quadów i ich kierowców. Efekt to 23 ujawnione wykroczenia i 17 mandatów karnych. Część z nich dotyczyła naruszenia lokalnych przepisów obowiązujących na terenie gminy Kościelisko.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: Uwaga turyści wybierający się do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że do jutra trasa będzie dostępna wyłącznie dla pieszych. W związku z prowadzonym remontem drogi nie będą kursować ani elektryczne busy, ani przewozy konne. Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć jedynie pieszo szlakiem z Palenicy Białczańskiej. Utrudnienia są związane z ostatnim etapem prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem na odcinku od Łysej Polany do rejonu wodogrzmotów Mickiewicza.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Jeszcze w maju szpital powiatowy imienia doktora Tytusa Chałupińskiego ogłosił, że poszukuje lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii na stanowisko kierującego oddziałem położniczo-ginekologicznym oraz lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii na umowę o pracę lub kontrakt. Pytanie w sprawie tej formy reorganizacji zadała podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego radna Marta Nędza-Kubiniec.
1: W związku z przejściem doktora Huberta Wolskiego do Nowego Targu. Jak wiemy, to jest dobra wiadomość dla Podhala, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu otrzymała akredytację na prowadzenie kształcenia w zawodzie medycyny i stąd pan docent będzie tam prowadził zajęcia i miał pracę kliniczną w tamtejszym szpitalu. Także tutaj obecnie tego stanowiska mogą dotyczyć zmiany. Są prowadzone rozmowy z innymi lekarzami i myślę, że jak tylko zostaną podjęte stosowne decyzje, to państwo się dowiedzą w niedługim czasie o tym.
0: Odpowiedział starosta Andrzej Skupień.
2: Radio Alex.

0: Duży sukces zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu podczas Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Największy powód do radości dała Ania Worobiak z gminy Kościelisko, która wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski. To historyczne osiągnięcie, pierwszy medal Mistrzostw Kraju zdobyty przez zawodniczkę z Podhala, w tym z gminy Kościelisko. Bardzo dobrze zaprezentowała się także Kasia Strama, która dotarła do ćwierćfinału turnieju. Młoda pięściarka stoczyła kilka wymagających pojedynków, zdobywając cenne doświadczenie na krajowej arenie. Sukces zawodniczek jest efektem wielu miesięcy treningów i wcześniejszych kwalifikacji wywalczonych podczas Mistrzostw Małopolski.
1: Radio Alex.

0: Blisko 80 motocyklistów skontrolowali wczoraj policjanci zakopiańskiej drogówki podczas akcji Bezpieczny motocyklista. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. prędkość, trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Jednym z najczęściej ujawnianych wykroczeń było przekraczanie dozwolonej prędkości. W Zakopanem na osiedlu Cyrla zatrzymano motocyklistę, który jechał o 43 km na godzinę za szybko. Kierowca został ukarany mandatem i punktami karnymi. Podczas działań policjanci ujawnili również kierującego pod wpływem alkoholu. W Poroninie Stasikówce zatrzymano 55-letniego obywatela Słowacji, kierującego motocyklem marki Suzuki. Badanie wykazało blisko 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Alex. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska, zapraszam. Most w Maruszynie zamknięty, jak powiedział Radiu Alex Tomasz Filler z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Stan obiektu od dawna był bardzo zły.
1: Tam od zeszłego roku wygrodzenia już na moście powstały, a teraz wchodzimy już w fazę remontu, przebudowy. Zaczynają się prace, które już jakby demontują obecną konstrukcję mostu i będzie rozpoczęcie budowy nowej konstrukcji. Przewidziany termin zakończenia tej inwestycji to październik, listopad tego roku, przy czym też trzeba pamiętać, że nie tylko most tutaj jest przebudowane, ale również dojazdy tak zwane do mostu, czyli część elementy również drogi powiatowej. I objazdy będą drogami zarówno gminnymi, jak i drogami krajowymi i powiatowymi prowadzone przez miejscowość Skrzypne, przez miejscowość Maruszyny, a również przez ludzi jeszcze i drogą wojewódzką, później drogą krajową, najpierw a później drogą wojewódzką. Termin, dlaczego mówię, że termin też był może taki celowo wybrany, ponieważ termin wakacyjny kojarzy nam się z dużym natłukiem ruchu, natężeniem ruchu tutaj turystycznym, ale trzeba pamiętać o tym, że młodzież, dzieci już nie jeżdżą do szkół, do przedszkoli, w związku z tym rodzice troszeczkę mniej już muszą podróżować pomiędzy miejscem zamieszkania a docelowym czy przedszkolem czy szkołą. W związku z tym tutaj wykonawca postawił sobie też na celu jak najszybciej zakończenie prac, jeżeli chodzi o konstrukcję mostu, no i przywrócenie tego ruchu. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, w jakim terminie planowo nastąpi przywrócenie ruchu, może nie zakończenie robót, ale przywrócenie ruchu, przynajmniej żeby mogli kierowcy przejeżdżać przez ten most, ponieważ jest to podyktowane warunkami atmosferycznymi i różnymi zmiennymi, no ale na bieżąco będziemy informować i mam nadzieję, że tutaj nie zdarzy się jakaś niespodzianka, która przedłużyłaby termin zakończenia tej przebudowy.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Nocą z 5 na 6 czerwca 1942 roku słowacka żandarmeria deportowała do Trzciany, a następnie do Żeliny orawskich Żydów. Te wydarzenia stały się okazją do zorganizowania przez Fundację Centrum Rodziny Popielów spotkań upamiętniających dawnych żydowskich sąsiadów. Pierwsze spotkanie za nami, kolejne zaplanowano 15 czerwca na cmentarzu żydowskim w Podwilku.
3: A dla przypomnienia, w 1942 roku na Górnej Orawie mieszkało około 160 osób pochodzenia żydowskiego, a przedwojenna gmina żydowska obejmowała miejscowości Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Orawka, Podwilk i Piekielnik. Deportowani wtedy natomiast trafili w większości do Sobiboru i Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Cmentarz w Podwilku powstał na stokach Kuligowej Góry w drugiej połowie XIX wieku i jest jedynym kirkutem w polskiej części Orawy. Do naszych czasów zachowało się około 60 macew, z których najstarsza pochodzi z 1868 roku. Inskrypcje wyryto tu w językach hebrajskim, niemieckim oraz węgierskim.
0: Joanna Chmiel, dziękuję za te informacje. Temat działania schroniska dla psów w Nowym Targu wrócił na ostatnim konwencie tatrzańskim. Na spotkaniu oprócz samorządowców i powiatowego lekarza weterynarii obecni byli też m.in. przedstawiciele TPN. Po obradach zorganizowano konferencję prasową, a do dziennikarzy dołączyła działaczka tatrzańskiego otuliska i to właśnie Marta Plewicka. Wskazywała zebranym, że podczas marcowej akcji protestacyjnej w Nowym Targu padały zapewnienia, że schronisko będzie na przykład wolontariat, a jej zdaniem do dzisiaj nic w tej sprawie się nie zmieniło. W odpowiedzi starosta Andrzej Skupień stwierdził m.in.
4: To nie jest tak, że sprawą się nie zajmujemy, natomiast też nie godzimy się na to, że jest tak wielkie napiętnowanie działalności tego schroniska, z którego samorządy gminne w zasadzie dzisiaj nie ma alternatywy, więc trzeba bardzo roztropnie tutaj się zachowywać i myślę małymi krokami poprawiać. Podniosła się wrażliwość zwierząt. Dyskutujemy co chwila, widzicie, o zwierzętach, a to o koniach domowych, oka, a to o psach i kotach. Przybliżamy rzeczywistość dzikich zwierząt, z którymi obcujemy tutaj, mając Tatrzański Park Narodowy po sąsiedzku. I to są niełatwe tematy i wymagające i dużej wiedzy, dużych działań i pewnie też i dużych środków. Dlatego należy stopniowo poprawiać tą sytuację. Stąd też dzisiaj rozmowa i spotkanie przedstawicielami schroniska, jak im w tej sytuacji pomóc i poprawić te standardy, które dzisiaj nie funkcjonują tak, jak trzeba.
0: Tyle teraz starosta tatrzański Andrzej Skupień, a więcej na ten temat na radioalex.pl. Trwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego oraz gmin w jego skład wchodzących. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 16 czerwca.
5: Początkiem roku zostały spisane porozumienia, gdzie przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i 20 maja ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace i wybrać firmę, która będzie przygotowywała tę strategię marki właśnie dla powiatu tatrzańskiego oraz 5 gmin.
0: Przypomniała w Radiu Alex Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Bardzo pracowity był dla ratowników Topr miniony długi weekend. W ciągu zaledwie 4 dni udzielili pomocy 27 osobom, a jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Najpoważniejszy wypadek miał miejsce na Rysach, gdzie zginął turysta, a druga osoba w ciężkim stanie trafiła do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy prowadzili także akcje związane z urazami nóg, problemami zdrowotnymi, zagubieniem turystów po zmroku oraz ewakuacją osób, które utknęły w trudnym terenie. Szczególnie niebezpieczne okazały się warunki w wysokich partiach Tatr. W niedzielę na Rysach turystka poślizgnęła się na zalegającym śniegu i spadła około 300 metrów. Z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Ratownicy przypominają, że mimo czerwcowej pogody w Tatrach wciąż zalega śnieg. Poruszanie się po stromych, zaśnieżonych szlakach bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Tegoroczne Międzynarodowe Forum Górskie podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza z nich już w drugiej połowie czerwca.
5: Pierwsza część odbędzie się 19 czerwca w Witowie, w przystacji Witowski. Będzie związana z 200-leciem wspólnoty uprawnionych 8 wsi, a druga część forum odbędzie się 2 października i będzie związana właśnie typowo już z pasterstwem i odbędzie się w ramach 3-dniowego świętowania jubileuszu 20-lecia Tatrzańskiej Agencji.
0: Wstępne plany Międzynarodowe Forum Górskiego przekazała Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Czy powiat tatrzański znajdzie się wśród laureatów konkursu Kierunek Małopolska? Odpowiedź poznamy jeszcze w czerwcu. Powiat tatrzański i Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji biorą udział w konkursie Kierunek Małopolska, promocja regionalnej oferty w Kraków Airport.
5: Jest to pierwszy tego rodzaju konkurs. Kraków Airport postanowił wyjść naprzeciw całemu regionowi i właśnie postawił na to partnerstwo strategiczne pomiędzy biznesem a samorządem. Czas trwania to jest maksymalnie 2 tygodnie w zaplanowanym okresie. Oczywiście harmonogram zostanie uzgodniony z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami powiatowymi. TARPiK na podstawie stosownego upoważnienia przez zarząd powiatu wystąpił jako strona ze zgłoszeniem do tego konkursu. Wybrano realizację 4 działań w porozumieniu razem z 4 gminami i miastem Zakopane. Zaproponowano pierwszą połowę sierpnia, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
0: A to ma nastąpić do 30 czerwca, mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji.
2: Twoje sprawy.
0: W czerwcu stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie po corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego będzie wyższy o blisko 10%, a środki na subkoncie o ponad 10,5%. Zgromadzone tam kwoty są podstawą obliczenia emerytury, czyli wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
6: Czyli dla przykładu, jeśli ktoś zgromadził na swoim koncie 50 tysięcy złotych, to po tegorocznej waloryzacji zyska przeszło 4900 zł. I pamiętajmy, te kwoty mają ogromne znaczenie dla osób, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy, czyli zysk z waloryzacji ma charakter wykładniczy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne waloryzacje kumulują się i działa tutaj zasada procenta składanego. Im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie nasze świadczenie, więc warto pracować legalnie, odprowadzać skład na ubezpieczenia emerytalne w ZUS.
0: Mówiła rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska. Ważne też, by na bieżąco śledzić stan konta w ZUS i waloryzację środków. Każdy może mieć dostęp do konta ZUS, logując się na swój profil na e-ZUS. To konto jest równie ważne co bankowe, bo odłożone tam środki zabezpieczają naszą przyszłą emeryturę. emeryturę.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
0: Uwaga, piłkarze, biało-dunajecki stadion został zamknięty, poinformowała o tym prezes LKS Biali Józefa Kolbrecka. Przez co najmniej dwa najbliższe tygodnie, w związku z pracami remontowo-pielęgnacyjnymi murawy, obiekt został całkowicie wyłączony z użytkowania. Jak zapowiada pani prezes, informacje o tym, kiedy będzie można ponownie wejść na płytę boiska, będą podawane na bieżąco.

0: Radio Alex.
1: Jest 22, czas na wiadomości. W kalendarzu wtorek, 9 czerwca.
2: Pacjenci w tej kwestii mogą być spokojni. Nie mamy obecnie sygnałów dotyczących braku dostępu do konkretnych leków, zapewniała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Zapowiedziała też rewolucję w kwestii recept, co się między innymi znajdzie w przygotowywanej ustawie.
3: Takie kwestie czysto techniczne, na co pacjenci często się skarżą, że na przykład jak rozpoczynają receptę, nie mogą jej podzielić i na przykład jednego leku wykupić w jednej aptece, a drugiego z tej recepty w drugiej.
2: Tak.
3: Więc te wszystkie rzeczy będziemy zmieniać, ale myślę, że...
2: Kiedy?
3: Ustawa jest już po prekonsultacjach. Rozpoczynamy taki sformalizowany proces legislacyjny.
2: Zapewniała w rozmowie z Joanną Górską wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Dziś powstało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które działać będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł i prezes nowego stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak przekazał w serwisie X, jego misją będzie wzmacnianie jedności partii oraz kampanii Przemysława Czarnka. To Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj nad cieśniną Ormus amerykańskiego śmigłowca Apache, poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, w zdarzeniu brało udział dwóch pilotów. Obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak, napisał amerykański przywódca. Irlandia Północna w szoku. Powodem jest brutalny atak w Belfaście. Jego domniemanym sprawcą jest pochodzący z Sudanu 30-kilkulatek, mający status uchodźcy i pozwolenie na 5-letni pobyt. Został już aresztowany. Więcej na ten temat ma nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Film, jaki trafił do sieci, jest tak przerażający, że policja prosi internautów, by go nie udostępniali. Wszystko wskazuje na to, że sprawca usiłował odciąć swojej ofierze głowę. Siedzi na niej okrakiem, wykrzykując niezrozumiałe słowa. Po chwili zostaje siłą obezwładniony przez świadków zdarzenia. Zaatakowany mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Motywy tej napaści nie są znane. Odniósł się do niej brytyjski premier Keir Starmer, nazywając ją przerażającą i ohydną. Północnoirlandzka policja prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
5: W Zakopanem upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego z możliwymi przelotnymi opadami. Temperatura obniży się do około 9 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Jutro w Zakopanem utrzyma się wilgotny i chłodny typ pogody z przewagą zachmurzenia dużego i częstymi przelotnymi opadami. Temperatura wzrośnie do około 15 stopni, a wiatr północny będzie umiarkowany. Kończymy nasze spotkanie. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru, a po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Przecież wiesz.

0: 10 minut po północy.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki...